Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Ja się

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
0: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
0: I co, udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
4: Skoda.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama.

0: czy jedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: wymaga ładowania, spala tylko 0,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
1: Hello Jerry
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
2: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące.

0: i profesjonalne dozory techniczne Cemento Naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis, Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio.

0: reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: i gorące lato przed nami. Już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
1: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów od marca, nie mieliśmy żadnych opadów dopiero teraz. Są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
0: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową

0: owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
1: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
0: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
2: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
0: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. W Chełmie trwają piąte chełmskie targi książki. To kolejny dzień tego cyklicznego wydarzenia.
5: Kochamy czytać, zanurzać się w różnych poezjach, baśniach, powieściach, reportażach. Jest wiele gatunków, tak jak wielu ludzi. I to, szanowni państwo, jest w tym wszystkim bardzo piękne i cieszę się, że wspólnymi siłami udało się stworzyć wydarzenie, które w tym roku wchodzi w nową odsłonę, bo po raz pierwszy widzimy się tutaj na placu Łuczkowskiego.
4: Mówił wczoraj podczas otwarcia Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm. Ten dzień zadowoli miłośników reportażu i historii. Gośćmi będą m.in. Beata Sabała-Zielińska, która przybliży kulisy pracy ratowników TOPR, oraz Grzegorz Piątek, autor nagradzanych biografii i książek o odbudowie Warszawy. Fani komiksu spotkają się z Hubertem Ronkiem, a podróżnicy z Michałem Szulimem, który opowie o Korei, by chwilę później wystąpić z zespołem Platu w projekcie Od Grechuty do Koena. Finał targów należeć będzie do Eryka Lubosa, aktora znanego z obrazów Wojciecha Smarzowskiego oraz do twórcy nowoczesnych brzmień elektronicznych Skytecha, który zamknie wydarzenie o godzinie 20. A już o 10 na otwarcie kolejnego dnia targów warsztaty dla seniorek Nowa Ja, a potem spektakl Śluby Panieńskie w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A już jutro przy Chełmskim Parku Wodnym odbędzie się rodzinne wydarzenie Zielone Serce Miasta, Woda i Natura. Od godziny 14 do 18 na mieszkańców czekać będą atrakcje dla dzieci i dorosłych, warsztaty ekologiczne, animacje, dmuchańce, stoiska partnerów, gastronomia oraz darmowy poczęstunek. W programie znalazły się m.in. zdobienie toreb ekologicznych, chełmska kranówka, mobilny olejomat, majsterkowo z kastoramą, WOPR z łodzią ratunkową, giełda rzeczy niepotrzebnych z MPG oraz wymienialnia książek. Swoje stoiska przygotują także organizacje pozarządowe i partnerzy wydarzenia. Muzycznym punktem programu będzie występ zespołu wokalnego Demex, zaplanowany na godzinę 15.30. Wydarzenie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego miasta Chełm i odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Chełm Jakuba Banaszka. Organizatorzy podkreślają, że to inicjatywa przygotowana dzięki głosom mieszkańców, skierowana do wszystkich chełmian, dzieci, rodzin, młodzieży i seniorów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Chełm Dreszera 5.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Piękna sobota, dziś od 21 stopni. Piękna sobota, dziś 23 stopni na wschodzie i na północy Polski, 24 w centrum, na zachodzie nawet 27. Nigdzie nie powinno padać, mnóstwo słońca. Jutro deszcz możliwy, przelotny. Na południu Polski także burze.
3: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
7: Bon Domo.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam serdecznie w kolejną sobotę i w jubileuszowym, bo 200. odcinku magazynu sportowego. Zaczynamy od sukcesu trenera Impostu HKS Chełm Krzysztofa Andrzejewskiego, który został wyróżniony podczas gali diamentów Polskiej Ligi Siatkówki.
2: Nominacja do nagrody Odkrycie Trenerskie Sezonu. W gronie nominowanych znalazły się trzy nazwiska. Poza moim nazwiskiem był to trener Dąbrowski z Unii Opole i trener Nalepka z Projektu Warszawa. Nagroda przypadła trenerowi zespołu żeńskiego. Natomiast oczywiście bardzo zadowolony jestem i cieszy mnie i satysfakcjonuje choćby ta nominacja. Na pewno jest to dostrzeżenie i docenienie naszej pracy. Mówię naszej, bo oczywiście sam nie zrobiłbym wiele, sam nie zrobiłbym w zasadzie nic. Za każdym trenerem stoi drużyna, stoi sztab szkoleniowy i myślę, że to wyróżnienie możemy traktować jako wyróżnienie dla całej drużyny Impost HKS Chełm.
1: Przechodzimy do chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, której reprezentanci mogą pochwalić się miejscami na podium w Mistrzostwach Europy w bułgarskiej Warnie. O szczegółach sensei Bartłomiej Sakrzewski.
3: W tych zawodach chełmską szkołę karate Kyokushin Satori reprezentowało 9 zawodników. Najlepiej zaprezentowało się 2 reprezentantów. Mateusz Churko, który wywalczył pierwsze miejsce w kategorii chłopców 14-15 lat do 75 kg i tym samym uzyskał tytuł mistrza Europy. Drugi puchar wywalczyłem ja sam, zajmując 3 miejsce w konkurencji kata men powyżej 50 lat spośród 13 innych zawodników startujących w tej kategorii, a tym samym uzyskałem tytuł brązowego medalisty mistrzostw Europy. Pozostali zawodnicy pomimo bardzo dobrych walk w swoich kategoriach nie zdołali wejść do strefy medalowej. W tych mistrzostwach udział wzięło około 850 zawodników z całej Europy, a stoczone walki z najlepszymi zawodnikami Starego Kontynentu pokazują wysoki poziom wyszkolenia zarówno w kumite, jak i w kata. Zajęte miejsca na podium cieszą bardzo, ale prawdziwym wyznacznikiem klasy zawodnika jest to, co pokaże na tatami. I tak było na tych mistrzostwach. Wszyscy zostawili serce na macie, co bardzo cieszy i daje nadzieję na przyszłość.
1: Teraz pływanie i kolejne medale zdobyte przez 2 reprezentantów UKS-u Wolnik Krasnystaw. Mówi prezes klubu Andrzej Miciła.
4: W sobotę odbyły się zawody bardzo duże, jak na Lublin, z udziałem zawodników z różnych regionów Polski. Zawody nosiły nazwę Memoriału Henryka Kosakowskiego i Witolda Ruzikowskiego. To 2 takie postacie, które były bardzo zasłużone dla Lubelskiego Kręgowego Związku Pływackiego. Wystartowały 2 osoby z UKS Wodnik Krasnystaw, Zuzia Zbybel i Igor Smorga. Zuzia popłynęła na dla siebie nietypowych dystansach i w konkurencjach. Wystawiłem ją na 400 metrów stylem zmiennym, 400 metrów stylem dowolnym, 100 metrów motylkiem i 200 metrów również stylem motylkowym. Jak zwykle sprawdziła się Zuzia, wiem, że na nie można liczyć. Nie zajęła jakichś tam pierwszych miejsc, była 2., 3., ale to bardzo cieszy, bo świadczy o tym, że nasze przygotowania na Mistrzostwa Polski idą w dobrym kierunku. Zaskoczył mnie 2 mój zawodnik, który od niedawna pływa w Wodniku, Igor Smorga, który konkurencję 50 metrów stylem grzbietowym wygrał i ważne jest to, że pływał z rok od siebie starszymi kolegami, a w ogólnej punktacji w Open zajął 4. miejsce. Także cieszę się z jego startu. Chłopak się bardzo dobrze rozwija i myślę, że przyszłość przed nim w pływaniu. Na innych dystansach popłynął równie dobrze, zajmując kolejno 4., 7., 13. miejsce zajął na 50 metrów stylem klasycznym.
1: Ostatni weekend przyniósł również medale strzelcom chełmskiego Dragona, o czym więcej prezes klubu Jan Dąbski.
5: Odbyły się w Tarnowie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju juniorów młodszych i młodzików. W konkurencji kapitan 60 juniorzy młodsi, 4. miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 592,2 punkta. W tej samej konkurencji wśród juniorek młodszych 10. miejsce zajęła Łukaszewska Weronika z wynikiem 557,1 punkta. W konkurencji KPN 40 młodzików 3. miejsce zajął Oberda Mateusz 393,5 punkta, a 13. miejsce jego brat Oberda Jakub 358,7 punkta. W tej samej konkurencji wśród młodziczek 15. miejsce Nowosad Martyna 380,2 punkta. W konkurencji karabinu sportowego 60 strzałów leżąc Wśród juniorów młodszych drugie miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 608,5 punkta i w tej samej konkurencji drugie miejsce wśród juniorek młodszych zajęła Łukaszewska Weronika 606,3 punkta. W konkurencji karabinu sportowego 40 młodzików pierwsze miejsce zajął Oberda Mateusz z wynikiem 396,9 punkta, a trzecie jego brat Oberda Jakub 389,1 punkta. W tej samej konkurencji wśród młodziczek piąte miejsce zajęła Nowosad Martyna 398,8 punkta. W konkurencji karabinu dowolnego 3x20 juniorek młodszych trzecie miejsce Łukaszewska Weronika 500, trzecie miejsce Łukaszewska Weronika 500.

0: na 33 sklasyfikowane kluby. A w punktacji organizacji Ligi Obrony Kraju organizacja Mazowiecko-Lubelska zajęła również trzecie miejsce.
1: Do dalszej części programu wracamy za chwilę.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie, Marcin Petruk. Teraz pora na boks i kolejny dobry występ pięściarzy MKS Olimp Chełmu w następnej rundzie Polskiej Ligi Boksu. Tym razem wsparli oni drużynę Łukasz Kielce w meczu z rywalami z

0: Korzenina Boxing Team Toruń, mówi trener Konrad Rondoś.
1: Kacper Frymus i Igor Rondoś w ostatniej walce obaj wygrali swoje pojedynki jednogłośnie na punkty. Pokazuje naprawdę świetny boks i pieczętując swój styl, pieczętując tym swoją dyspozycję pięściarską, jeżeli chodzi o przynależność do kadry narodowej. Tym samym potwierdzili swoje umiejętności i wypadli naprawdę świetnie przed ekranami, ale również przed samym trenerem kadry polskiej, panem Delakiem. Także podwójny sukces, że tak powiem.
0: Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się w szeregi UKS-u Żaczek-Wojsławice, którego zawodniczki zajęły miejsca na podium w lokalnym czempionacie. Więcej trener Tadeusz Bochniarz.
2: W sobotę w Niedźwiadzie rozgrywane były międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Jest to ważna impreza dla klubów, ponieważ rozdzielane są punkty ze systemu sportu młodzieżowego. Występowało po 12 zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego i taka sama ilość z podlaskiego. Nasz klub, a razem województwo reprezentowały Nikola Orbańczyk i Aleksandra Błaziak. Ciągle jeszcze Żaczki, a więc rywalizowały z dziewczynami o 2 lata starszymi. Występ dziewczyn uważam za bardzo udany, ponieważ Nikola dotarła do pierwszej czwórki. Przegrała z bezdyskusyjną mistrzynią Januszkiewicz z Białegostoku. Ola również wygrała jedną grę w swoim turnieju, co należy uznać za dobry występ. Dziewczyny wystąpiły też w grach podwójnych. Ola grała z Zosią Schmidt z Włodawy, a Nikola grała z koleżanką z Kraśnika, z Nikolą Zając. Tak się ułożyło, że obie pary spotkały się przeciwko sobie. No tutaj zdecydowanie wygrała ta druga para, a więc Nikola z Nikolą. Nikola Zając i Nikola Orbańczyk dotarły też do półfinału. Niestety znów musiały uznać wyższość jedynki z Białegostoku, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w turnieju gier podwójnych.
0: Przechodzimy do piłki nożnej i do trzecioligowej Chełmianki. W ostatnim dotychczasowym spotkaniu zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego 3-3 zremisował na wyjeździe z Rezerwami Krakowi.
3: Bardzo trudno coś sensownego powiedzieć, jeżeli traci się zwycięstwo w takich okolicznościach. Mecz trudny, bo Krakowia mimo miejsca w tabeli punktuje poniżej tych umiejętności, które mają ci zawodnicy. Długo układaliśmy mecz ten pod siebie, było 1-0, później 2-1, później 3-2 w końcówce. No jeśli się strzela w 95 na 3-2, no to grzechem jest stracić na 3-3 w 96. No.
0: Walka o najwyższe lokaty trwa również w chełmskiej klasie okręgowej, której nadal przewodzi Ekoróżanka po wygranej 3-0 z Frasati Wojsławice, mówi trener Patryk Błaszczuk.
4: Cieszymy się z zwycięstwa, bo mierzyliśmy się z trudnym rywalem w tym sezonie, bo już urywał punkty tym czołową drużyną jak i Astra, więc mieliśmy trudne wyzwanie, ale udało się wygrać tak naprawdę. Gdzieś tam na początku meczu mieliśmy problemy, bo rywal nam zagroził dobrą sytuację, ale bramkarz dobrze się zachował, obronił sytuację. Później z minuty na minutę coraz bardziej kontrolowaliśmy mecz, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji, których powinniśmy wykorzystywać bardziej, bo gdzieś tam karne nieszczelone, sytuacje sam na sam, ale cieszę się, że tam gdzieś wpadło na 1-0, więc trochę spokojniejsza ta była druga połowa. Na drugą połowę też tak wyszliśmy tak samo jak na pierwszej, gdzieś tam już w drugiej połowie bardziej kontrolowaliśmy ten przebieg meczu, tylko czekaliśmy na tą drugą bramkę. Jestem zadowolony, bo naprawdę ciężki rywal do grania, bo nastawi się defensywnie na nas, musieliśmy grać atakiem pozycyjnym, ale dobrze to wyglądało, więc jakiś prognostyk na następne mecze też jest dobry, bo forma jest.
0: Punkt straty do okręgowego lidera ma Astra Leśniowice, która z kolei 1-0 wygrała na wyjeździe z Rezerwami Chełmianki, wspomina trener Artur Dąbrowski.
5: Tak jak spodziewaliśmy się, będzie czekał nas ciężki mecz, ciężka przeprawa i tak też było. Chełmianka zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę. Był to mecz typowy walki, bardzo dużo biegania, dużo naprawdę jakościowej gry w piłkę. I wynik 1-0 po rzucie karnym, który zamienił Patoka, który no, mam nadzieję, że już wraca do pełni dyspozycji i będziemy mogli w 100% liczyć na niego. Ilość kartek, jakie otrzymała Chełmianka, świadczy o tym, że chcieli jak najbardziej wypaść w korzystnym tego słowa znaczeniu, żeby być równym przeciwnikiem dla nas. No tak też było, nie? Myśmy dostali 3 żółte kartki, Chełmianka kończyła mecz po 60 bodajże minuty 10 po 2 żółtych kartkach. Do samego

0: Do końca musieliśmy walczyć i drzeć o wynik 1-0 dla nas. No jestem bardzo, bardzo zadowolony z postawy moich zawodników, gdzie trzeba było bardzo dużo serducha i zdrowia i taktyki, którą nakreśliliśmy sobie przed meczem, zrealizować, żeby wywieźć 3 punkty z hełma i cieszyć się z kompletu punktów. Mieliśmy kryzys przez kilka meczów wcześniej, natomiast mam nadzieję, że już ten kryzys zażegnaliśmy i wróciliśmy na zwycięską ścieżkę.
1: Z dalszymi sportowymi doniesieniami wracamy po krótkiej przerwie.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Jestem znów z wami, Marcin Petruk. Teraz biegi i dobre występy reprezentantów grupy Chełmbiega. Więcej Lena Rorat.
2: W sobotę 16 maja w miejscowości Dąbrówka zorganizowano Kozłowiecki Festiwal Biegowy, który odbył się w ramach wydarzenia pod nazwą Majówka z Prymasem. Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse, bieg główny na 10 km, a także biegi towarzyszące na 2,5 km. W biegu na dystansie 10 km grupy Chełmbiega reprezentowała Jacek Bazela, który z czasem 41 minut i 21 sekund zajął 7 miejsce Open i 5 w kategorii wiekowej, a także Grzegorz Szczurek z wynikiem 42 minuty 40 sekund zajął 13 miejsce Open i 7 w kategorii wiekowej. Ponadto startowali także Dawid Wojtal i Alicja Radzięciak, a bieg ukończyło ponad 100 osób. Także w sobotę 16 maja w Słupsku odbył się 12. ćwierćmaraton Komandosa, czyli bieg na dystansie około 10,5 km, który uczestnicy muszą pokonać w pełnym umundurowaniu polowym i z plecakiem ważącym co najmniej 10 kg. Zadania nie ułatwiała wymagająca trasa na terenie Lasku Północnego, która obfitowała w podbiegi i zbiegi. W wydarzeniu wzięło udział prawie 1000 osób z całej Polski, a w tym licznym gronie był także Marek Lik, który z wynikiem 1 godzina 18 minut i 25 sekund zajął 549 miejsce Open i pewnie zwyciężył w kategorii M60. Ćwierćmaraton Komandosa to dla Marka kolejny krok w kierunku zdobycia wielkiego szlema Komandosa w 2026 roku. Marek ma już za sobą półmaraton Komandosa i setkę Komandosa, a przed nim jeszcze bieg o nóż Komandosa w październiku, a także maraton Komandosa w listopadzie tego roku. Chełmianie biegali także za granicą. Małgorzata Dulska wraz z rodziną wybrała się do stolicy Łotwy na maraton Rimi Riga. W ramach wydarzenia rozegrano tradycyjny maraton, półmaraton, a także biegi na krótszych dystansach i biegi dla dzieci. Małgosia ukończyła półmaraton z czasem 2 godziny 4 minuty i 59 sekund, a Kamil Dulski ustanowił rekord życiowy na królewskim dystansie na poziomie 3 godziny 51 minut i 5 sekund. W wydarzeniu wzięło udział ponad 46 tysięcy osób ze 116 krajów świata.
1: Wracamy do boksu i oddajemy głos Wojciechowi Zaprawie, trenerowi Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie.
3: W weekend mieliśmy świetną okazję, by sprawdzić swoje umiejętności z topowymi klubami w Polsce dzięki uprzejmości naszych przyjaciół, czyli Kajetana Kalinowskiego oraz Mateusza Polskiego. Gościliśmy w Karlinie nad morzem. Tam nasza drużyna brała udział w mini-obozie sparingowym. Odbyli aż 3 sesje sparingowe dzień po dniu. Pierwsza była w Karlinie, 2 następne były w Koszalinie. Nasz klub reprezentował Kevin Awtyka, Ksawery Ciechowicz, Jakub Świdroń, Maja Pietruszka.

0: Kostecka, Oliwia Kostecka, Żenia Ryszko, Seweryn Szachun. Każdy z nich spisał się naprawdę świetnie. Dodam, że Jakub Świdronik, sam wejście, szykują się do Mistrzostw Polski Kadetów, czyli Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się już pod koniec maja. I właśnie ten wyjazd był dedykowany głównie im, żeby dopełnić ich przygotowania. Odpuściliśmy w ostatni miesiąc zawody, żeby nabrali tego głodu bokserskiego, głodu walki, żeby zatęsknili za tym ringiem. I stąd ten pomysł na ten wyjazd nad morze. Naprawdę praca była bardzo mocna. Tam w tych klubach trenują bardzo utytułowani zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu tych sparingów oraz podstawy moich zawodników, bo te występy pokazały, że nie odbiegamy od czołówki, że wystarczy mocno w siebie wierzyć i wszystko jest w naszym zasięgu. Także z wielkim optymizmem patrzymy na nadchodzącą imprezę, która odbędzie się w Spale w województwie łódzkim. I proszę wszystkich kibiców o trzymanie kciuków i przesyłanie wiary do naszych zawodników, którzy będą reprezentować nie tylko Bastion, ale także całe miasto i województwo lubelskie na tej imprezie.
1: W tym samym czasie taekwondocy UKS Osongo brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która rozegrała się w Łodzi, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
2: Są to najważniejsze zawody dla tej kategorii wiekowej i tutaj po turniejach kwalifikacyjnych na Pucharach Polski w Ostrowcu i Poznaniu. Nasz klub reprezentowała trzyosobowy skład: Natalia Puc, Filip Lewandowski i Bartosz Suski. Sam przebieg walk był, myślę, zadowalający, ponieważ Natalia wygrała przewagą punktów swoją pierwszą walkę, czyli przed czasem. Podobnie Bartek skończył swój pierwszy pojedynek po dwóch rundach, ale niestety finalnie cała trójka poległa w walkach o brązowy medal. Finalnie uplasowali się na piątych miejscach, zdobywając dla klubu cenne punkty. Myślę, że jest to bardzo dobra lokata, biorąc pod uwagę rangę tych zawodów, no i oczywiście staż zawodników. Są to zawodnicy młodzi, tak jak powiedziałam wcześniej, są pierwszym rocznikiem kadeta, także no tutaj na pewno ogromna presja. No i jeszcze brak tego doświadczenia w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami, bo ten rocznik tutaj obejmuje aż 3 lata, także jeszcze mają dużo czasu, żeby po prostu nabrać doświadczenia, poprawić swoje umiejętności, no i oczywiście w przyszłych latach poprawić wynik na olimpiadzie.
1: Do ostatniej części programu wracamy za chwilę.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja.

0: pracy, w domu, w rytmie dnia.
1: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
0: Newsy, goście i twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku, od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Reklama.
5: Bond Magazyn Sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
6: Witam raz jeszcze, Marcin Petruk. 200. odcinek magazynu sportowego zamykamy doniesieniami lekkoatletycznymi i inauguracją sezonu letniego. O tym, gdzie startowali reprezentanci MKL-u Chełmu, powie trener Łukasz Serej.
7: To było jednocześnie otwarcie sezonu dla kategorii U14 i starszych zawodników. Wspomniani młodsi zawodnicy brali udział w wojewódzkich zawodach z cyklu LDK, czyli lekkoatletyka dla każdego, i w tym roku była to formuła dwubojowa, podobnie jak u młodszych zawodników z kategorii U12. Wszyscy musieli przebiec 60 metrów i zsumować wynik według tabel wielobojowych z inną konkurencją techniczną bądź biegową. Bardzo dobrze się spisała wspominana często Dominika Gauss, która srebrny medal zdobyła, pokonując skok z wyż wynikiem 3:30 i ustanawiając życiówkę na 60 metrów na poziomie 8:81. To są bardzo wartościowe wyniki i oczywiście cieszy nas kolejny medal tej zawodniczki. Ponadto w czołówce znalazła się Magda Hryszko, 9:32 miejsce, również życiówka, a w innych konkurencjach poza Dominiką Gauss warto wspomnieć 2:00.83 i życiówkę z Zawsi Dziedzickiej na dystansie 600 metrów. Natomiast u chłopców mamy kilka życiówek na 60 metrów, natomiast bardzo dwa dobre wyniki na 600 metrów Janka Łopuszyńskiego i Tomka Wnuka, obaj 2:04, odpowiednio 30 i 83 setne, piąte i szóste miejsce. Po tych zawodach odbył się meeting kwalifikacyjny dla zawodników od kategorii młodzika i starszych. Tutaj mamy bardzo dobry wynik Martyny Wojewódzkiej, 13:56 na 100 metrów. Jest to życiówka. Na 150 metrów mamy 20:15 Eleny Robot, Martyny 21:10 i życiówki Igi Januszanis na 300 metrów 47:49. Najlepszy wynik w naszym klubie zrobił Elena Robot, 44:89. Zuzia Mazurek 44:14, świetna życiówka, znacznie poprawiona. Podobnie Kasia Dragan, 9:78 w wieloskoku. Miłosz Zazula i Nikodem Mil ustanawiają życiówki na 150 metrów, odpowiednio 17:62 i 18:54. Ci sami zawodnicy na dystansie 300 metrów, Miłosz 37:30, Nikodem 39:37. Na 1000 metrów Adam Koniszewski i Salwator Harasim znajdują się na drugim, trzecim miejscu, 3:04.57 Adama i 3:05.08 Salwatora. I ostatnim startem, to już był poniedziałkowy start, który odbył się w Zamościu, były to zawody lekkoatletycznych nadziei olimpijskich dla kategorii U12. Mamy tutaj jeden medal, zdobyła go zwycięstwo Nikola Koniszewska, zdobywając 93 punkty na 600 metrów i skoków dal. Ponadto bardzo dużo wartościowych wyników na 300 metrów w szczególności i na 600 metrów u chłopców i dziewcząt. Takim podsumowaniem niech będzie to, że większość tych dzieci to są dopiero 10-latkowie, zatem bardzo młodzi zawodnicy startujący z starszymi kolegami.
6: W tych samych zmaganiach o medale i życiówki walczyli reprezentanci MKS-u Agros Chełm. O szczegółach trener Marek Mazurek.
8: Młodsi zawodnicy w kategorii U14 udali się do Lublina już z samego rana, by rozpocząć zmagania w wojewódzkich eliminacjach programu Lekkoatletyka dla Każdego. Reprezentacja nasza liczyła 10 zawodników.

spisali się bardzo dobrze w konkurencji dwuboju lekkoatletycznego. Dwubój składał się z biegu na 60 metrów jako obligatoryjnego dla wszystkich zawodników oraz konkurencji technicznej do wyboru. Złote medale z naszej ekipy zdobyli Tomasik Zuzanna 60 metrów plus 300 płotki. Bardzo dobry rekord życiowy w 53 sekundy. Grela Bartłomień 60 plus rzut piłeczką palantową. Piwowar Marika 60 plus skok w dal. Lewkowicz Mikołaj 60 plus pchnięcie kulą. To są złoci medaliści. Oraz Kozioł Kacper w 60 i pchnięcie kulą. Srebrny medal. Tutaj na wyróżnienie oczywiście i pozostali zawodnicy, pomimo że zajęli dalsze miejsca, to w takich konkurencjach wystartowali i również poprawiali i uzyskiwali swoje rekordy życiowe. Echta Eryk 60 plus 600 metrów, Ćwiek Antoni 60 plus 600, Zalewska Laura 60 plus rzut piłeczką palantową, Wica Aleksandra 60 rzut piłeczką palantową i Nina Majdan 60 plus kogutal. Po południu zaś na stadionie w Lublinie przy ulicy Piłsudskiego stawili się już starsi zawodnicy. Od kategorii U16, czyli młodzika, do seniorów. Był to pierwszy meeting kwalifikacyjny Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i tutaj naszych reprezentantów, 19-osobowa reprezentacja. Najlepiej spisała się Madolska Wiktoria, która w biegu na 600 metrów uzyskała czas minutę 41,72, wygrywając tą konkurencję. Józefczak Franciszek 600 metrów, minuta 30,88, oczywiście też rekord życiowy, był drugi w tej konkurencji. Rejmak Huber 600 metrów, minuta 32,83, zajął trzecie miejsce w konkurencji biegu na 600 metrów. Ze sprinterów przygotowująca się do Mistrzostw Polski sprawnych razem Nina Oszła zdecydowanie poprawiła swoje rekordy życiowe w biegu na 300 metrów, uzyskując czas 43 sekundy i 7 setnych i na 150 metrów 20 sekund 11 setnych. Z innych zawodników bardzo dobry bieg na 1000 metrów Filipczuk Leny, która ukończyła ten dystans z czasem 3:21 i w debiucie Szewczuk Helena, pierwszy rok młodziczki, bardzo dobry bieg, odważny, 3:25.04. Ze sprinterów najlepiej prezentował się Malinowski Alan, który 100 metrów przebiegł 12 sekund, zaś 150 w 18:07. Pozostali zawodnicy poprawili swoje życiówki, ale były to gorsze wyniki od Alana. Zmieniony poniedziałek, 18 maja, w Zamościu odbyły się wojewódzkie eliminacje w ramach programu Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich. Program finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a organizatorem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. Zawodnicy, którzy brali udział, to kategoria U12, czyli rocznik 2015 i młodsi. Nasza reprezentacja klubowa liczyła 19 uczestników. Na tle wszystkich ekip bardzo dobry występ odnotowaliśmy, ponieważ zdobyliśmy 2 złote medale, 3 srebrne. Bezpośrednie kwalifikacje do finału ogólnopolskiego uzyskała Lewczuk Marta 300 metrów plus skok w dal i Boguszewski Bartłomień 300 metrów plus skok wzwyż. W ramach współpracy klubu ze szkołami chełmskimi, jak również powiatu chełmskiego, do naszej reprezentacji dołączyły dzieciaki ze szkoły podstawowej w Rejowcu i oraz ze szkoły podstawowej w Świerżach oraz ze szkoły podstawowej nr 1 w Chełmie. Pozostali medaliści to Wójtowicz Wiktor, srebrny medal 300 metrów plus skok wzwyż, Kowalczyk Nela 60 metrów plus skok w dal, Romańska Kamila 300 metrów plus rzut piłeczką, obie srebrny medal. Na czwartym miejscu tuż za podium plasował się Majewski Kacper 60 metrów plus rzut piłeczką palantową, a na szóstym była Zuzanna Grochola 60 metrów i również

0: pod piłeczką palantową.
1: I tym wątkiem kończymy 200. odcinek. Na kolejny zapraszam w przyszłą sobotę. Ale wcześniej, bo jutro o 11 słyszymy się w Instrukcji Przetrwania, natomiast w poniedziałek o 8.30 w Wiadomościach Sportowych. Do usłyszenia i miłego weekendu.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu! Gdzie ten robot?
9: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
11: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
1: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotnisko obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
2: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
0: Barcelona

0: Olimpik o 18:00.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Jarek Hołota, zapraszam. Oszuści nie próżnują. Seniorzy z naszego regionu nadal są na ich celowniku. 84-letnia mieszkanka powiatu chełmskiego straciła 30 tysięcy złotych. Kobieta odebrała rano telefon stacjonarny. Rozmówczyni podała się za lekarkę ze szpitala. Oszustka twierdziła, że wnuczka seniorki ma hantawirusa i musi być przetransportowana śmigłowcem na operację. Chwilę później do rozmowy włączyła się inna osoba, która udawała umierającą krewną. Przerażona starsza pani natychmiast spakowała swoje oszczędności, następnie przekazała gotówkę nieznanemu mężczyźnie. Wczoraj przestępcy dzwonili też do innych osób z naszego regionu. Na szczęście pozostali mieszkańcy zachowali czujność i szybko przerwali połączenia. Chełmska policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują o częste rozmowy z seniorami na temat takich zagrożeń. W razie podejrzanej rozmowy należy natychmiast odłożyć słuchawkę. Dopiero wtedy można zadzwonić do rodziny lub pod numer alarmowy 112. W przyszłym tygodniu uczniowie z chełmskich szkół i placówek z regionu będą mogli w jednym miejscu skorzystać z wielu ważnych podpowiedzi. Miasto Chełm we wtorek i środę zaprasza na targi edukacyjne. Zawodowe horyzonty, otwórz drzwi do przyszłości.
3: Jest to bardzo duże wydarzenie, po raz pierwszy tak duże w mieście Chełm, ponieważ ono będzie nie tylko zrzeszeniem wystawienniczym szkół zawodowych chełmskich, ale również znajdą się tam pracodawcy, znajdą się tam uczelnie wyższe i przede wszystkim będzie tam możliwość rozmowy w panelu eksperckim na różne trudne tematy, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy wchodzą na swoją drogę zawodową. I takich, którzy mają wybierać szkołę w swojej przyszłości, szkołę średnią, jak również, którzy już będą wkraczali w nowy zawód, czyli którzy kończą szkołę i będą szukali pierwszej pracy.
2: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm. Targi odbędą się w miejskiej hali przy ulicy Granicznej. Każdego dnia będą trwały od 9 do 15. Poza chełmskimi technikami, zespołami szkół na miejscu swoją ofertę zaprezentują uczelnie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oraz Zespoły Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i 2.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Ciepło i bardzo słonecznie. Dziś od 23 do 27 stopni nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. A to wszystko powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, a na południu także burze.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Reklama.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska, rabat.

0: Jedziemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
1: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
0: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
3: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
4: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję, do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
0: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre

0: warunki są w karkonoszach. W wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
1: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
0: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Chełm zajął 18 miejsce na 66 miast na prawach powiatu w najnowszym rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2025. To zestawienie pokazuje kondycję finansową samorządów na podstawie 7 wskaźników, m.in. dochodów własnych, nadwyżki operacyjnej, inwestycji, zadłużenia i udziału środków europejskich. Lepiej od Chełma w województwie lubelskim wypada m.in. Biała Podlaska, która znalazła się w pierwszej dziesiątce tej kategorii. Wśród powiatów ziemskich najlepiej wypada powiat Chełm, który zajął 86. miejsce na 314 powiatów. Dużo słabiej sklasyfikowano powiat krasnostawski, 228. miejsce, oraz powiat włodawski, który znalazł się dopiero na 284. pozycji. Miasto Włodawa w kategorii gmin miejskich zajęło 234. miejsce, czyli jedną z dalszych pozycji w swojej grupie. Ranking nie mówi wszystkiego o jakości życia mieszkańców, ale daje konkretny obraz finansowej kondycji samorządów. 29 maja odbędą się obchody 25-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach. Co z tej okazji się odbędzie?
4: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00, mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Czułczycach. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego etapu ścieżki edukacyjnej Droga Życia i Wartości Jana Pawła II. Inicjatywa jest wyrazem pamięci i hołdu dla naszego patrona, którego nauczanie i wartości od lat są ważnym drogowskazem dla społeczności szkolnej. W dalszej części uroczystości zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów. Na gości czekać będzie również możliwość zwiedzania szkoły oraz wspólnego spotkania przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców Koła Gospodyń Wiejskich z Czułczyc i Jagodnego.
3: Mówi Małgorzata Misiura, dyrektor szkoły. Podczas wydarzenia ogłoszone zostaną także wyniki konkursu poetycko-plastycznego pod tytułem Święty Jan Paweł II oczami dziecka, zrealizowanego przez szkołę. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania tego jubileuszu.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Już teraz około 20 stopni, a maksymalnie dzisiaj od 23 do 27 nawet. Niebo bardzo słoneczne, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. I warto korzystać z tej pogody, bo jutro możliwe już przelotne opady, a nawet burze.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Witajcie w dzisiejszym wydaniu audycji Podaj Dalej, które poświęcimy projektowi, jaki gmina Leśniowice organizowała przez ostatnie miesiące, a którego finał odbędzie się 26 maja. Mowa o inicjatywie Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury, skierowanej do dzieci i młodzieży. Powiemy też o zbliżających się koncertach pod koniec maja, o chełmskich senioraliach i będzie też zaproszenie na noc świętojańską w Siedliszczu. Spędźcie z nami tą godzinę na 104,9 FM. Wracamy za chwilę z większą ilością informacji kulturalnych.
0: Bon Ton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do audycji. Moim gościem jest...
2: Dzień dobry, tu Magdalena Głowacka, dyrektor samorządowego ośrodka kultury w Leśniowicach.
1: 26 maja odbędzie się podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Na czym polegał ten projekt i jaka była główna idea, która jemu towarzyszy?
2: Tworząc projekt Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury, towarzyszyła nam przede wszystkim idea zaangażowania młodych mieszkańców gminy w życie naszej lokalnej społeczności, oczywiście głównie tutaj w obszarze kultury. Naszym celem było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów edukacyjnych na wysokim poziomie, ale takich, które zainteresują młodzież i które będą wpisywały się w ich młodzieżowe trendy codzienności, czyli filmiki, TikToki, rolki. Stąd zrodził się pomysł warsztatów filmowych, ale żeby nie skończyło się tylko na tych samych warsztatach, pomyśleliśmy, aby podczas zajęć praktycznych młodzież, ucząc się, jednocześnie nagrywała materiał, który po montażu pozwoli na stworzenie gotowego filmu dokumentalnego. No i tak, jak zdradza sama nazwa tego projektu Zoom na twórców kultury, powstał film mówiący o twórcach kultury z gminy Leśniowice.
1: Czy możemy zdradzić, o jakich dokładnie twórcach jest tutaj mowa i jaka grupa tak naprawdę tworzyła ten projekt? Bo mówi Pani właśnie o młodych ludziach. Czy to była stała jakaś taka lista, że tak powiem? Czy mogli w trakcie realizacji tego projektu dołączać kolejni i tak się stworzyła jeszcze większa grupa, która tą swoją pasją i do filmu, i do twórców kultury, i do tworzenia się zrodziła?
2: W trakcie projektu już nikt raczej do nas nie dołączał. Grupa została stworzona przed rozpoczęciem projektu. Oczywiście ogłosiliśmy otwarty nabór wśród mieszkańców gminy Leśniowice, wśród dzieci i młodzieży. Zgłosiła się grupa chętnych osób i właśnie z tą grupą kontynuowaliśmy już nasze warsztaty. A jeśli chodzi o twórców, którzy wystąpili w naszym filmie podczas właśnie nagrań, to tutaj już trudno nie było wybrać, tak? Mamy tutaj naszą taką grupę, która bardzo angażuje się w życie kulturalne naszej gminy i wymienię tutaj właśnie osoby, które wzięły udział w naszym projekcie i które ostatecznie wystąpią w naszym filmie. Są to przede wszystkim osoby z pasją do rękodzieła, do kultury ludowej, do poezji, muzyki. I tak wystąpiła pani Ania Kowal, specjalistka od ozdób i kwiatów z papieru, panie Elżbieta Łuczkiewicz i pani Maria Dziedzic, czyli twórczynie różnego rodzaju rękodzieła ludowego, a głównie pająków ludowych. Wystąpił nasz lokalny poeta, pisarz pan Jarosław Smalej. Wystąpiła również pani Emilka Gryniuk, utytułowana młoda śpiewaczka ludowa. Nie mogło również zabraknąć znanych zespołów śpiewaczych, Kumowianki i Rekołpianki, które znane są głównie z takich corocznych udziałów w ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. Ponadto wystąpili również podopieczni Dziennego Domu Senior Plus w Słowikowie, którzy na co dzień tworzą wspaniałe rękodzieła różnego typu. Palmy, pisanki, bombki, maskotki, stroiki. No po prostu cuda. A w naszym filmie również nie mogło zabraknąć koła tkackiego w Sarniaku. Tam z kolei panie zawsze z ogromną pasją opowiadają o tkactwie, no i na co dzień tkają gobeliny na tradycyjnych krosnach i ramie.
1: A czy mogłaby nam pani zdradzić od kulis, jak wyglądała praca na planie w sumie filmowym przy realizacji tego projektu?
2: Nasz projekt został podzielony na warsztaty praktyczne i teoretyczne. Takim wprowadzeniem do całych warsztatów było spotkanie z panią reżyser Dorotą Kędzierzawską, która w taki inspirujący sposób zachęciła młodzież do pracy przy filmie i tak od strony technicznej pokazała, jak ta praca wygląda. Następnie dzieci z instruktorem panem Pawłem Strągowskim uczyły się wszelkich zagadnień dotyczących teorii filmu, a następnie już od października ubiegłego roku do kwietnia tego roku odbywały się warsztaty praktyczne.

0: materiałów, ciężko, mozolnie pracowały. Oczywiście z każdymi warsztatami stawały się coraz bardziej profesjonalne w swoich działaniach i na koniec powstał ich pierwszy profesjonalny film dokumentalny Gmina Leśniowice, Zoom na twórców kultury.
1: Na dalszą część rozmowy zapraszam za chwilę. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
2: Reklama. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
2: Reklama.
15: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do rozmowy z Magdaleną Głowacką, dyrektorką Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśnowicach, o projekcie filmowym, jaki gmina realizowała w ostatnich miesiącach, a której finał będzie we wtorek. I co się znalazło jeszcze w programie oprócz premiery filmowej?
2: Nasz projekt dobiega już końca, jak pani wspomniała, w najbliższy wtorek, 26 maja, o godzinie 17:00. Odbędzie się jego uroczyste podsumowanie. Oprócz premiery filmu nastąpi również inna premiera, bo po raz pierwszy posłuchamy na żywo piosenki o naszej gminie. A piosenka ta stanowiła ścieżkę dźwiękową do naszego filmu. Została wykonana przez naszych twórców kultury. Tekst do tej piosenki napisał pan Jarek Smalej, nasz lokalny poeta. Ścieżkę dźwiękową oraz grę na akordeonie wykonał Karol Szornal, a za śpiew były odpowiedzialne nasze śpiewaczki ludowe z zespołu Rakołpianki, Kumowianki oraz pani Emilka Gryniuk. I właśnie tę piosenkę posłuchamy po raz pierwszy na żywo podczas naszego podsumowania projektu. A korzystając z okazji, że tego dnia przypada również Dzień Mamy, zaplanowaliśmy takie różne wydarzenia, różne atrakcje dotyczące tego dnia. Odbędzie się taki mały koncert zespołów wokalnych działających przy Ośrodku Kultury w Leśniowicach. Posłuchamy wierszy w wykonaniu pana Jarka Smaleja. Odbędzie się również taki blok warsztatowy i tutaj każde dziecko będzie mogło wykonać dla swojej mamy wyjątkowy prezent z okazji jej święta. To będzie bardzo miłe popołudnie. Zapraszam wszystkich serdecznie tego dnia do Centrum Kultury w Leśniowicach. Podczas podsumowania naszego projektu odbędzie się również taki panel dyskusyjny z uczestnikami naszego projektu, czyli z dziećmi i z młodzieżą. Zapytamy ich tutaj o wrażenia, o doświadczenia, no i czy przede wszystkim warto było poświęcić tych kilkanaście popołudni i nauczyć się właśnie filmu, tak, od strony technicznej, jak to wszystko działa, czy jakoś mają zamiar wykorzystać to w swoim dalszym życiu.
1: No coś mi mówi, że tutaj może być tylko jedna odpowiedź. Wszyscy na pewno są zachwyceni i chcą jeszcze więcej.
2: Mam nadzieję, oczywiście.
1: I jeszcze skoro taka ekipa filmowa już zdobyła to doświadczenie pierwsze, no i przede wszystkim wiedzę, czy jakiś kolejny projekt w tym kierunku też się szykuje?
2: Tak, oczywiście. Kolejny projekt już w naszych głowach tutaj się rodzi, dlatego że nie mogliśmy ukazać wszystkich naszych twórców kultury z naszej gminy. Dlatego mamy pomysł, aby ten film miał swoją drugą część. Także myślę, że gdzieś pod koniec tego roku ruszymy z kolejnymi nagraniami do drugiej części tego projektu.
1: No to trzymamy mocno kciuki i zapraszamy 26 wszystkich słuchaczy naszych Radia Bonton do przybycia do Leśniowic, by zmierzyć się tutaj i z twórcami kultury, i z tym szerokim ekranem młodych talentów, którzy stworzyli film o nich. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Monika Łupkowska i moim gościem dzisiaj była
2: Magdalena Głowacka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.
1: W kolejnej części będę mieć dla Was dwie propozycje, które już niebawem będą w naszym regionie. Zostańcie z nami po więcej informacji.
0: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena!
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Teraz dwie propozycje. We wtorek ulice Chełma zatętnią energią, kolorem i muzyką. Wszystko za sprawą chełmskich senioraliów.
2: Prezydent miasta Chełm oraz Chełmska Rada Seniorów zapraszają mieszkańców na chełmskie senioralia 2026. To wyjątkowe święto seniorów pełne muzyki, integracji i dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 uroczystym marszem z placu doktora Edwarda Łuczkowskiego do Parku Miejskiego imienia Unii Europejskiej. W programie znalazły się występy artystyczne seniorów, bezpłatne badania profilaktyczne, masaże, zabiegi kosmetyczne, poczęstunek oraz zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje i niespodzianki dla uczestników. Szczególnym punktem tegorocznych senioraliów będą dwa konkursy. Pierwszy z nich to wybór ikony stylu, inspirowany twórczością Coco Chanel, a drugi jest to konkurs na najpiękniejszy kapelusz. Do zobaczenia 26 maja na chełmskich senioraliach 2026.
1: Mówi Kacper Jasyk z chełmskiego magistratu. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału nie tylko seniorów, ale także ich rodziny, wnuki i wszystkich mieszkańców. Ale to nie jedyne rodzinne wydarzenie, które niedługo odbędzie się w naszym regionie. Mieszkańcy gminy Siedliszcze oraz okolicznych miejscowości już wkrótce będą mieli okazję wziąć udział w jednym z najbardziej klimatycznych i zakorzenionych w polskiej tradycji wydarzeń roku. Burmistrz Siedliszcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji w Siedliszczu zapraszają na Noc Świętojańską, która odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Świętowanie zaplanowano nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. W godzinach 17 aż do 1 w nocy na przybyłych gości czekać będzie moc atrakcji łączących dawne obrzędy z nowoczesną rozrywką i plenerową integracją. A więcej Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
3: Kolejna Noc Świętojańska, czwarta już organizowana przez nas. Startujemy o godzinie 17. Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy. A o 21:00 zapowiada się taki godzinny, klimatyczny koncert pod tytułem Akustycznie po polsku. No i oczywiście o 22:00 najważniejszy punkt kulminacyjny, a więc widowisko Teatr Ognia. I ten Teatr Ognia corocznie przyciąga największą liczbę widzów.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Prawie godzina za nami, ale na koniec znalazłam jeszcze dwie propozycje muzyczne. 31 maja Dubienka stanie się miejscem celebracji 5. koncertu muzyki sakralnej. Wydarzenie to, wpisane już na stałe w kalendarz kulturalny regionu, gromadzi wiernych oraz pasjonatów śpiewu churalnego w murach historycznej cerkwi.
2: W imieniu organizatorów pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich miłośników wschodniosłowiańskiej kultury na 5. edycję koncertowania w zabytkowej cerkwi Świętej Trójcy w Dubience. 31 maja o godzinie 16 będzie można wysłuchać koncertu dwóch wspaniałych zespołów, chóru parafii prawosławnej w Chełmie oraz męskiego zespołu muzyki cerkiewnej Grabarka. Całość wydarzenia dotyczy świętowania tego dnia przez Kościół Prawosławny święta Pięćdziesiątnicy Świętej Trójcy. To też koncert ma formułę również odpustu w lokalnej cerkwi prawosławnej. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówi Jarosław Szczur, ksiądz proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Jana Teologa w Chełmie. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali specjalną prezentację wystawy poświęconej prawosławnemu dekantowi Straży Granicznej. Ekspozycja ta wpisuje się w obchody 35-lecia powołania Straży Granicznej. Z kolei Krasnystaw po raz kolejny zaprosi mieszkańców na koncert z cyklu Gloria Vitae, który od lat łączy muzykę, słowo i duchową refleksję. Tegoroczna edycja będzie nie tylko świętem sztuki, ale też okazją do promocji młodych talentów. Wydarzenie odbędzie się 31 maja o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego w Krasnystawie.
3: Andrzej Leńczuk, organizator koncertu Gloria Vitae od 35 lat.
1: I właśnie 35 lat, jubileuszowe wydarzenie się szykuje. I co w programie tegorocznego koncertu?
3: Trzeba powiedzieć, że każdy koncert był bogaty artystycznie. Tych koncertów było 34, tak jak wspomniałem, 35 koncert. Zaczynaliśmy od Bernarda Ładysza, czyli muzyka podobna, tak jak i w tym tegorocznym koncercie. Przez te 34 lata występowały znakomite gwiazdy, świętej pamięci Czesław Niemen, Marek Grechuta, Stanisław Sojka, Anna Szałapak, Krzysztof Krawczyk. Poza tym cała plejada artystów, którzy w tej chwili dalej koncertują. Tegoroczny koncert to będzie wydarzenie, można powiedzieć, w którym wystąpią 3 pokolenia, a więc tym najstarszym pokoleniem, choć młody artystycznie, Wiesław Ochmar, znakomity tenor, wystąpi także jego wnuk Krystian Ochman, polsko-amerykański muzyk, który wygrał kiedyśmy jedną edycję Talent. No i oczywiście ten tegoroczny koncert będzie okazją do promocji młodzieży z Krasnego Stawu talentów muzycznych. I nie tylko, bo będą też recytatorzy, czyli młodzież ze szkoły muzycznej 1-2 stopnia w Krasnystawie, a także młodzież z 1-2 liceum i oczywiście do tego jeszcze młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury i Krasnostawskiego Domu Kultury.
1: Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie miłość, więc jaki repertuar tutaj się znalazł?
3: Przez te 33 lata dwukrotnie chyba był ten temat przewodni, ale chcemy nawiązać do miłości. Zaczynamy od pięknego tekstu, hymnu o miłości świętego Pawła. Oczywiście także w czasie wydarzenia będą czytane teksty o miłości świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego o miłości do ojczyzny. Piękny tekst, który jest to fragment homilii z Częstochowy. Proszę wszystkich słuchaczy Radia Bon Ton, mieszkańców nie tylko Krasnego Stawu, Chełma, a także regionu na koncert 31 maja, godzina 19, kościół świętego Franciszka Ksawerego w Krasnystawie. Wstęp wolny oczywiście. Każdy uczestnik dostanie informator, w którym są zawarte zdjęcia, a także informacje krótkie o tych wszystkich koncertach, które odbywały się od 1992 roku.
1: Do Podaj Dalej wracamy za chwilę.
4: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co, udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.

0: pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Witajcie w to sobotnie jeszcze przed południe. Słuchacie audycji Podaj Dalej. To będzie już moja ostatnia propozycja na dzisiaj, a dotyczyć będzie najbliższego spotkania dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. Projekcja odbędzie się w czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Filmowej Zorza, a więcej o niej opowie Piotr Stelmaszczuk z klubu.
2: DKF Rewers zaprasza na wyjątkowe spotkanie z filmem dokumentalnym. Tym razem zobaczymy Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Mliczewskiej, poruszającą, wielokrotnie nagradzaną opowieść o pamięci, rodzinie, wojnie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater filmu przez całe życie nosi w sobie pytanie o ojca, pochodzenie i miejsce, do którego tak naprawdę należy. Jego osobista historia staje się przejmującą opowieścią o skutkach wojny, które nie kończą się wraz z jej ostatnim dniem. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką Weroniką Mliczewską, ale to nie wszystko. Mamy informacje z ostatniej chwili. Otóż do Chełma przyjedzie również operator zdjęć Mikaele Mlipiński. Serdecznie zapraszamy na projekcję i rozmowę z twórcami.
1: Przypominam też, że trwa festiwal Mikołaja Reja w Sienicy Różanej, a także piąte chełmskie targi książki. Ja zaraz zmierzam po kolejną literacką pozycję na swoją półkę. Do usłyszenia w poniedziałek w Bliżej Kultury i życzę Wam udanego weekendu. Cześć!
3: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: talk about.
1: Zaginęła 12-latka w Krakowie, od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu. Sprawa małżeństw jednopłciowych, Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policjanci, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują jej już w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
2: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem, mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
1: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie małżeństwa przez urząd, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
3: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub, do tego meczu.
1: Z ligi spadną na pewno Brukbet i Arka, a poza nimi jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Niedawno doszło do połączenia cywilnego i wojskowego Legionu HDK w jedną organizację, Nadbużański Legion HDK. Co znalazło się w planach nowego, starego zrzeszenia krwiodawców?
6: Oczywiście, przyjęliśmy taką zasadę, że Nadbużański Oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi będzie organizował przynajmniej jedną lub dwie akcje w każdym miesiącu. Takie zbiórki będą i teraz najbliższa odbędzie się już w przyszły poniedziałek, 25 maja w terenowym oddziale, gdzie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i wszystkie służby mundurowe, do których wysłaliśmy pismo z zaproszeniem.
5: Mówi Adam Chmiel, koordynator Legionu. Na miejscu chętni otrzymają po oddaniu krwi niespodzianki od Legionu wraz ze słodkim poczęstunkiem. Następna akcja, w tym razem z udziałem krwiobusa, planowana jest na 8 czerwca pod Kastoramą w Chełmie. Powiat chełmski zaprasza mieszkańców na 4. Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej. Impreza powróci już w ten weekend do amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
7: Wydarzenie ponownie połączy sceniczne emocje, rodzinną atmosferę. Na scenie zaprezentują się zespoły z terenu naszego powiatu.
5: Zapowiada Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. Poza przeglądem festiwalowym będą też atrakcje towarzyszące, które sprawią, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Szczegóły można znaleźć na stronie starostwa powiatowego. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Początek o godzinie 11.30.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do

0: spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
2: Czas zostawił na mojej twarzy

0: Reklama. Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bom Radio.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku od 12.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
13: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama. Boom.

0: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
1: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
2: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
1: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
2: Cumulus to chmurka, to zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
0: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. W Chełmie trwa nabór do nowo powstającego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na uczestników czeka 20 miejsc przeznaczonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Placówka będzie dostępna dla mieszkańców Chełma i zaoferuje dwie formy wsparcia. 15 miejsc przewidziano w ramach pobytu dziennego, realizowanego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowo przygotowano 5 miejsc całodobowych, gdzie opieka będzie zapewniana przez cały tydzień, także w święta i dni wolne od pracy. Osoby zainteresowane udziałem mogą składać wnioski osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20 w pokoju numer 10. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta przy ulicy Lubelskiej 65 lub drogą elektroniczną przez e-doręczenia. W formularzu zgłoszeniowym należy podać m.in. dane osoby ubiegającej się o miejsce, informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej oraz uzasadnienie potrzeby objęcia wsparciem. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ma zapewnić pomoc zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom oraz opiekunom. Placówka będzie działała w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Gmina Leśniowice przygotowuje się do uroczystego zwieńczenia inicjatywy, która w ostatnich miesiącach skupia uwagę na lokalnych artystach, rzemieślnikach i animatorach życia społecznego. Podsumowanie projektu pod hasłem Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury odbędzie się we wtorek o godzinie 17 w przestrzeniach Centrum Kultury w Leśniowicach.
5: Tworząc projekt, towarzyszyła nam przede wszystkim idea zaangażowania młodych mieszkańców gminy w życie naszej lokalnej społeczności. Naszym celem było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów edukacyjnych na wysokim poziomie, ale takich, które zainteresują młodzież i które będą wpisywały się w ich te młodzieżowe trendy codzienności, czyli filmiki, TikToki, rolki. Stąd zrodził się pomysł warsztatów filmowych, ale żeby nie skończyło się tylko na tych samych warsztatach, podczas zajęć praktycznych młodzież, ucząc się, jednocześnie nagrywała materiał, który po montażu pozwoli na stworzenie gotowego filmu dokumentalnego.
4: mówi Magdalena Głowacka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Głównym punktem wieczoru będzie premierowy pokaz filmu, który stanowi wizualny zapis działalności leśniowickich artystów. Tuż po projekcji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem bohaterów i uczestników projektu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA, twój dobry sąsiad.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
6: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia. Niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
7: Bonton Radio.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w Radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich przeserdecznie. 23 maja, sobota, 143 dzień roku, 21 tydzień roku. Witam was w kolejnej weekendowej dawce uśmiechu w Radiu Bon Ton. Pozytywka z tej strony, Janek Zieliński. Kłaniam wam się oczywiście i zapraszam mniej więcej do godziny 14. Jestem z wami dzisiaj między innymi rozmowa z panem Ryszardem Śliwińskim. Dosyć ciekawa. Będą też oczywiście inne atrakcje, bo ogólnie kilku gości dzisiaj będziemy mieli, także nie będę też zdradzać wszystkiego. Oczywiście na początek, tradycyjnie, kartka z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Iwona, Michał i dosyć egzotyczne imię Eufrozyna. Także mam nadzieję, że weekend euforyczny, można by rzec. Natomiast nietypowe święta. Tak, dzisiaj mamy m.in. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości i żeby sprawiedliwości stało się zadość, to jeszcze powiem o spedytorach, którzy też mają swoje święto. No i teraz pora by przejść do Światowego Dnia Żółwia. Nie wyrzucajcie słomek do morza, proszę. Dziękuję. Tak, mamy też dosyć nietypowe święto. Międzynarodowy Dzień Końca Przetoki Położniczej. A na koniec jeszcze dla tych, co chodzą na siłownię, Dzień Teścia dzisiaj. Z kolei, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło tego samego dnia w przeszłości, 1814 rok. W Wiedniu odbyła się premiera Fidelio, jedynej opery Ludwiga van Beethovena. W 1980 roku ukazał się film Stanleya Kubricka Lśnienie. 4 lata później premiera miała druga część cyklu o Indiana Jonesie. Na ekrany kin wleciała Świątynia Zagłady w reżyserii Stevena Spielberga. Natomiast w roku 2000 wydano trzeci i zdaniem wielu najlepszy album w dyskografii Eminema, The Marshall Mathers LP. Także to na dobry początek. Już za chwilę pozytywny serwis pozytywki.
0: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i tak jak obiecałem w pozytywce, pora na pozytywny serwis. Janek Zieliński, witam Was w Radiu Bonton i zapraszam. Na początek zaglądamy do lasów brazylijskich. W zeszłym roku wycięto w nim 10 tysięcy hektarów, co jest paradoksalnie dobrą wiadomością, bo to najniższa liczba od 1985 roku. Żeby dać Wam skalę do porównania, w wyniku ostatnich pożarów w Puszczy Solskiej ucierpiało ponad 1000 hektarów lasów, więc no 10 razy mniej niż w Brazylii wycięto, natomiast tam trend cały czas się zmniejsza i tym się cieszymy i trzymamy kciuki za to, że się utrzyma. Polityka w naszym kraju jest raczej mało pozytywnym tematem, ale tym razem się udało. Do Sejmu trafił projekt parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Dotyczy to umożliwienia wizyt zwierząt u chorych, by poprawić ich stan zdrowia i przede wszystkim pomóc w kryzysie samotności, zwłaszcza pacjentom na oddziałach opieki paliatywnej i w hospicjach, bo to ich ten projekt dotyczy.
1: Pozytywka w Radiu Bonton.
0: W Radiu Bonton kolej na kolej. W europejskiej czołówce znalazł się patent polskiego zespołu z Przemkiem Pączkiem na czele. Opracowali oni system pasywnej lewitacji magnetycznej, co umożliwia unoszenie się samych wagonów bez lokomotywy i to z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Z tego, co się dobrze zorientowałem, nie jestem najlepszy z techniki, więc mam nadzieję, że temat w miarę dobrze przekazałem. Na koniec w pozytywce zaglądamy do Warszawy, gdzie odbyły się niedawno urodziny najstarszego na świecie mrówkojada pod opieką człowieka. Obecna w warszawskim zoo Juri skończyła 30 lat, no i też oczywiście warszawiacy tą chwilę uroczyście uczcili. Tak więc, to za nami. Póki co, za chwilę, co dobrego słychać w pozytywce. Zapraszam.
1: Bonton Radio.

0: pozytywka w Radiu Bon Ton.
1: Dzisiaj niestety chłopaki nie wyrobią się na dialog wewnętrzny. Auto im się zepsuło po drodze i czekają na pomoc. Możliwe, że ja się do nich przejadę po programie. Natomiast w zamian macie dziś dłuższy segment Co Dobrego Słychać, w którym dziś gościmy dwie panie, z którymi rozmawiała Monika Łupkowska. Na początek wyjątkowa inicjatywa, w której będzie można komuś pomóc.
2: Dzień dobry, Martyna Kuśniewska, firma Unlimited, organizator Między Nami Kobietami, Przestrzeń Wsparcia. Co to takiego? Nasze wydarzenie to nic innego jak zbiórka charytatywna. A jaki mamy cel? Cel to pomoc kobietom, które odeszły ze związków przemocowych. Współpracujemy w tym temacie z MOPR-em. Czego można się spodziewać? Organizujemy zbiórkę ubrań, czyli taką dużą wymianę ubrań, które dziś zalegają nam w szafach, które są w bardzo dobrym stanie i które z chęcią oddałybyśmy przyjaciółce, ale gdzieś, no wiadomo, albo nie ma komu, albo trochę szkoda, a tutaj możemy wesprzeć akcję charytatywną, którą właśnie organizujemy. Jak to będzie wyglądało? Od 8 do 12 czerwca przynosimy ubrania, które zalegają w naszych szafach, damskie, męskie, obuwie, dodatki, chustki, apaszki, wszystko to, co gdzieś tam w szafie nam zalega. Będziemy zbierały to w hali MOSiR od 15 do 18, właśnie od 8 do 12 czerwca. Podczas naszego wydarzenia będzie można te ubrania nabyć za datek do puszki. Wejście będzie również biletowane, ale to będzie symboliczne 10 zł do puszki, a na miejscu czeka nas moc atrakcji, takich jak malowanie portretów, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla kobiet, szycie toreb z t-shirtów, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, będzie ozdabianie lusterek, będzie ozdabianie toreb, będzie można sobie zrobić profesjonalne zdjęcie robione przez fotografa. Ale można też będzie samemu zrobić sobie zdjęcie na ściance, która również została zasponsorowana przez jedną z naszych tutaj dziewczyn. Także szeroka moc atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie, do tego kawa, herbata, kącik gastro. Także myślę, że warto spędzić niedzielę w szczytnym celu, ale też w fajnym towarzystwie.
1: Natomiast 29 maja w Czułczycach odbędą się obchody z okazji kolejnej rocznicy nadania lokalnej szkole imienia świętego Jana Pawła II. O szczegółach mówi...
3: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Misiura, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach. Obchody rozpoczną się o godzinie 9, mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Czułczycach. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego etapu ścieżki edukacyjnej Droga Życia i Wartości Jana Pawła II. Inicjatywa jest wyrazem pamięci i hołdu dla naszego patrona, którego nauczanie i wartości od lat są ważnym drogowskazem dla społeczności szkolnej. W dalszej części uroczystości zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów. Na gości czekać będzie również możliwość zwiedzania szkoły oraz wspólnego spotkania przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców Koła Gospodyń Wiejskich z Czułczyc i Jagodnego. Odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu poetycko-plastycznego pod tytułem Święty Jan Paweł II oczami dziecka, realizowanego przez naszą szkołę. Ten wyjątkowy dzień będzie także okazją, by podzielić się z Państwem tym, co udało się stworzyć dzięki otwartym sercom, niezwykłemu zaangażowaniu naszej społeczności lokalnej. Chcemy z dumą pokazać, że nawet w niewielkiej miejscowości można realizować piękne i wartościowe inicjatywy, jeśli obok ciebie są ludzie pełni życzliwości, pasji i gotowości do działania. To też piękny przykład jedności i współpracy, z którego jesteśmy ogromnie dumni. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu.
1: Także póki co to tyle. Za chwilę słyszymy się w dzisiejszej rozmowie, także zostańcie z nami w pozytywce w Radiu Bon Ton.
4: Reklama. Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscker.okrzow.edu.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
8: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
9: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Recepta na udany dzień?
18: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
17: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
19: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
20: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
21: Reklama. Bonton Radio.

0: Ryszard Śliwiński, reprezentuję klub sportowy Herkules, gmina Rudachota.
1: Jan Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Ryszardzie. Będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o tematach wszelakich, głównie związanych z Pana aktywnością sportową, bo Pan pomimo sędziwego wieku dalej startuje w zawodach.
0: No tak, staram się jakoś jeszcze, dopóki zdrowie pozwala, to tak uprawiam. No lubię ten sport od młodego wieku.
1: No właśnie, kiedy to się zaczęło?
0: W 67 roku.
1: I jak to, i skąd pan złapał tego bakcyla?
0: Z początku zaczynaliśmy trenować na podwórku, bo ja tu pochodzę z Chełma, na ulicy Lwowskiej, tak na podwórkuśmy się zorganizowali. Ale to nie było w ten czas jeszcze po prostu sprzętu, to ta rurka, tryby takiego, swojego takiego wyrobu, wszystko. No i na tym się trenowali, zobaczył nas trener Kazimierz Być. No i zaprosił nas do klubu, jeszcze był LZS Grybheim. I tak to się zaczęło w 67 roku.
1: Jak wyglądały pańskie, w czym pan startował, jak wyglądały pańskie zawody?
0: No to były podnoszenie ciężarów, taka dyscyplina olimpijska. Wiecie, jeszcze było wyciskanie, rwanie, podrzut. W 72 roku znieśli wyciskanie ze względu na kontuzję kręgosłupów. Mhm. Także zostało rwanie i podrzut. I startowałem około 10 lat w tym. Pewne sukcesy były, to mistrzostwo województwa, to w Polsce na turniejach też te medalowe miejsca się zdobywało. Później była przerwa, jak to w życiu. Wróciło się po ilu? Gdzieś około 20 lat.
1: Jak wyszedł ten powrót?
0: Tej techniki to może się nie zapomniało, ale...
1: No tak, bo to pamięć mięśniowa jest.
0: Tak, ale siły troszeczkę brakło. Musiałem dochodzić do siebie około roku. No i zacząłem startować, bo już takie zawody organizowały w Mastersach. I zacząłem startować w Mastersach. No i tak uzbierało się tego w Mastersach, w ciężarach oczywiście, w dwuboju olimpijskim. Także 13 medali, 9 złotych i 4 srebrne. Z mistrzostw Polski, podnoszenie ciężarów. Oprócz tego jeszcze mam srebrny medal z mistrzostw Europy w Bangor.
1: Gdyby nie licząc pańskiej przerwy, to od... To lat 60. to w przyszłym roku 2027 minie 60 lat. I jak panu te 60 lat minęło?
0: Za szybko. Mogę tak wolniej troszeczkę. Ale no trudno, takie życie. A później zacząłem startować, namówił mnie kolega w trójboju siłowym. No ale zacząłem startować tylko w martwym ciągu, nie? I pierwszy start był 2016 w Niemczech. I od razu mi się udało zdobyć mistrzostwo świata.
1: Czyli pan aktualnie startuje w trójboju siłowym?
0: Tylko w trójboju siłowym.
1: I jak wyglądają pańskie przygotowania? Bo to mnie ciekawi, jak w takim wieku wyglądają przygotowania, że to jakoś dłużej, czy...
0: No nie, już dłużej nie trenuję, raczej krócej. Od 3 do 4 razy w tygodniu, nie? Różne ćwiczenia wykonuję takie, żeby była ta elastyczność mięśni, żeby nie zapomnieć po prostu tych ruchów, tego wszystkiego. No trzeba się ruszać, żeby cokolwiek nie stracić, to musi być ta ciągłość. Także w sumie z trójboju siłowego i z ciężarów już około 90 medali będę miał. To jeszcze pan Marcin Petruk ze mną kiedyś wywiady prowadził, to w ten czas miałem ponad 70. No już teraz doszło, bo już parę lat uciekło.
1: I jak pan znajduje na to zdrowie? Tak mnie zastanawia, skąd taka pańska kondycja w takim wieku? To mnie oczywiście, to znaczy, jak wiadomo, z całym szacunkiem oczywiście.
0: To znaczy, to już tak weszło w krew, że jest taka jakaś wewnętrzna potrzeba. Dzisiaj poniedziałek, dochodzi 16, zbliża się czas treningu, jadę na trening. No i robię swoje, przy okazji tam jeszcze w tym klubie trenuję te młode dzieciaki, nie? Także przekazuję im wiedzę techniczną z dwuboju, rwanie, podrzut, bo też jeżdżą na zawody i są takie dwie dziewczyny, Zuzanna Szwalikowska, Nikola Kulbicka i chłopaczek 13 lat też, Kuba Hawryluk. Bardzo dobrze się spisują, potencjalnie szykuję ich na kwalifikacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.
1: Jak pan mówi o trenowaniu, to bardziej pana satysfakcjonuje trenowanie czy startowanie samemu?
0: No lubię tak komuś coś przekazać i no cieszę się z tego, że jeszcze jestem jakiś taki na fali i potrzebny, nie? Żeby... No bo nie ma tu w Chełmie klubu takiego z prawdziwego zdarzenia ciężarowego, żeby w dwuboju olimpijskim prowadzić zajęcia.
1: No i dlatego pan prowadzi klub w Dozie Hucie.
0: No tak, tak. Dzięki uprzejmości wójta, pozdrawiam pana wójta. Udaje się jakoś to zazębiać i tego, no.
1: Bo ja z tego co wiem, to ten klub nie działa chyba jakoś, niedawno jakoś wystartowaliście, z tego co pamiętam. Stosunkowo niedawno oczywiście.
0: Dwa i pół roku gdzieś około.
1: Jak działalność idzie do tej pory?
0: Z początkuśmy startowali jeszcze, jak dziewczyny startowały te siostry, to startowaliśmy tylko w Trójboju, nie? Ale one też startowały mi w poprzednim klubie tu w Chełmie, jakśmy startowali. To startowały też i w ciężarach. Działamy dalej, klub istnieje, także... Robimy nabór tych dzieciaków z Rudy Huty, ze szkoły. No i liczę, że będzie się to jakoś rozwijać. Będę kontynuował to dalej. Szykuję się teraz jeszcze po tych mistrzostwach Polski, co zająłem pierwsze miejsce, pobiłem rekord Polski nawet, nie? Tam mam te certyfikaty. I szykuję się teraz w październiku na Mistrzostwa Świata. No trochę przygotowań będzie, bo to już wyższej rangi. No to będzie już z kolei start mój w Mistrzostwach Świata, ponad 10 może. Nie, dokładnie nie wiem, ale na pewno ponad 10.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem dzisiaj był...
0: Ryszard Śliwiński, dziękuję bardzo.
1: Jan Zieliński, dziękuję również, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Pozytywka w Radiu Bon Ton.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Na koniec w ciekawej ciekawostce mam dla Was przypadek mężczyzny z Chicago, który przeprowadził taki fotel. Otóż złożył wniosek o zmianę adresu siedziby UPS z ich faktycznej na swój adres i udało mu się to. Tym sposobem przez 3 miesiące otrzymywał tony listów korporacyjnych, z czego wypłacił sobie kilkadziesiąt tysięcy dolarów, aż w końcu służby go zapnęły. W sądzie tłumaczył się, że ukradziono jego tożsamość i to w ogóle nie on, ale prawdopodobnie to nie była prawda, bo co ciekawe, rok później próbował zrealizować fałszywy czek bankowy na $1 bilion. I tą sensacją kończymy dzisiejsze wydanie pozytywki w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński, to byłem ja. Kłaniam Wam się i do usłyszenia już w najbliższą sobotę. Hej!
2: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: stars.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: To nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
1: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
0: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owiec. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
3: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
2: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
4: One nie wydadzą takiego plonu już jak mogłyby, czyli to jest odczuwalne.
2: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
0: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jarek Hołota, zapraszam. Wójt gminy Chełm, Wiesław Kociuba, poinformował o rozpoczęciu procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Srebrzyszcze. Dokument ma umożliwić realizację jednej z największych inwestycji logistycznych we wschodniej Polsce – budowy intermodalnego suchego portu. Mieszkańcy oraz zainteresowane strony mogą składać wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do 15 czerwca. Odpowiednią uchwałę, która zainicjowała proces zmian, Rada Gminy podjęła wcześniej, pod koniec kwietnia tego roku. Plan obejmuje około 106 hektarów terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowych oraz budowlane trasy ekspresowej S12. Zgodnie z założeniami mają tam powstać centra magazynowe, obiekty usługowo-produkcyjne, terminal przeładunkowy oraz infrastruktura logistyczna i transportowa. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, lokalizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie. Srebrzyszcze mają dostęp zarówno do toru szerokiego, jak i infrastruktury kolejowej umożliwiającej obsługę transportu międzynarodowego. Projekt realizowany przez ISPCH zakłada budowę nowoczesnego terminala intermodalnego obsługującego transport kolejowy i drogowy. Inwestycja ma wspierać przewozy kontenerowe pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, szczególnie w kierunku prowadzącym do Kijowa. Według inwestorów lokalizacja w pobliżu ważnych szlaków transportowych może uczynić Srebrzyszcze jednym z największych punktów przeładunkowych we wschodniej Polsce. Często w naszych szafach zalegają ubrania i dodatki, które choć są w doskonałym stanie, od miesięcy czekają na swoją kolej. Teraz pojawia się okazja, by dać im drugie życie i zamienić je w realne wsparcie dla innych. W dniach 8-12 czerwca w godzinach 15-18 w hali Mosir w Chełmie odbędzie się akcja charytatywna pod hasłem Podaj Dalej. Wszystkie zebrane rzeczy trafią do wspólnej szafy podczas imprezy charytatywnej 14 czerwca.
7: Podczas naszego wydarzenia będzie można te ubrania nabyć za datek do puszki. Wejście będzie również biletowane, ale to będzie symboliczne 10 zł do puszki. A na miejscu czeka nas moc atrakcji, takich jak malowanie portretów, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla kobiet. kobiet. Szycie toreb z t-shirtów, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie ozdabianie lusterek, będzie ozdabianie toreb, będzie można sobie zrobić profesjonalne zdjęcie robione przez fotografa, ale można też będzie samemu zrobić sobie zdjęcie na ściance, która również została zasponsorowana przez jedną z naszych tutaj dziewczyn.
6: Mówi Martyna Kuśniewska, organizatorka Między Nami Kobietami Przestrzeń Wsparcia. Zebrane fundusze trafią do kobiet z Chełma, które budują swoją codzienność na nowo po trudnych relacjach.
7: MOPR organizuje ankietę. Wytypowali nam 5 takich kobiet, 5 takich rodzin właśnie, którym będziemy mogły pomóc i będzie to trochę na takiej zasadzie zbierania potrzeb, czyli te osoby definiują nam swoje potrzeby, czy potrzebują ubrań, czy potrzebują opłaty czynszu, czy potrzebują terapii psychologicznej. Wiadomo, że system wspiera je tak jak może, ale często to nie jest po prostu wystarczające, więc stwierdziłyśmy, że tutaj jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, zrobić coś dobrego i na podstawie właśnie tych ankiet ze zbiórki zakupimy potrzebne rzeczy i przekażemy je osobom potrzebującym.
6: Dodaje Kuśniewska, choć główną ideą akcji jest pomoc kobietom, organizatorzy zbierają rzeczy zarówno damskie, jak i męskie. Wśród poszukiwanych darów znajdują się ubrania, buty i torebki, a także liczne dodatki, takie jak biżuteria, chusty, czapki, okulary oraz paski. W całym przedsięwzięciu obowiązuje jednak złota zasada. Wszystkie przynoszone rzeczy muszą być w stanie bardzo dobrym lub idealnym.

0: Doktor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
0: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja koszarka. Właśnie tak brzmi Twoja koszarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź

0: zbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
1: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
0: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
2: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
0: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Dziś i jutro bardzo ciepło, od 23 do 27 stopni. I o ile sobota bardzo też sucha i słoneczna, to jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, głównie na południu Polski, a także burze. W poniedziałek znowu gorąco i bez opadów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Jedziemy z teatrem. Pod tym hasłem od 18 lat pasjonaci sceny ruszają w Polskę, by docierać tam, gdzie na co dzień nie ma dostępu do teatralnych instytucji. To wyjątkowa szansa, by doświadczyć magii spektaklu na żywo. Mowa o programie Teatr Polska, organizowanym przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Cała idea czerpie z pięknej tradycji międzywojennej reduty Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, która jako pierwsza zapisała się w historii jako teatr prawdziwie objazdowy. W tym roku w trasę rusza aż 18 zespołów teatralnych, które odwiedzą kilkadziesiąt miejscowości w całym kraju. Ta teatralna inicjatywa dotrze również do nas. Monika Łupkowska, zapraszam na rozmowę z...
2: Marcin Woszczewski, latający teatr Kantorowi, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudziechucie. Chciałbym zaprosić do miejscowości takich jak Włodawa i Ruda Huta, a przyjedzie latający teatr Kantorowi ze spektaklem Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień. Spektakl, który jest wśród kilkunastu spektakli w programie Teatr Polska i naszym zadaniem jest dotrzeć do takich miejscowości, takich miejsc, gdzie zapotrzebowanie na teatr jest duże, a możliwości, żeby zobaczyć spektakl, są niestety mniejsze i tutaj wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, myślę, że to spotkanie będzie takie idealne i będzie w jakimś zakresie tutaj wypełniać potrzeby na kulturę, tą taką teatralną kulturę teatru. Zarówno Krasnysta, Włodawa, jak i Ruda Huta zobaczy spektakl Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień. Jest to spektakl wyreżyserowany przez Joannę Gerig. Spektakl, który, jak nasza nazwa mówi, czyli latający teatr Kantorowi, lekko nawiązujący do sztuki Kantora. Niemniej jednak nie jesteśmy tutaj odtwórcami i nie będziemy grać umarłej klasy, tylko mamy nasz scenariusz wynikający z naszych wspomnień, naszych zdarzeń, które przywołamy na scenie.
1: Czy jest jakaś kategoria wiekowa?
2: Myślę, że szerzej nie chcielibyśmy ograniczać wieku w praktycznie żaden sposób. Oczywiście mowa naszego spektaklu, język naszego spektaklu może być dla małych dzieciaczków za trudny, niemniej jednak myślę, że jest to spektakl skierowany do widza w każdym wieku. Po pierwsze, ci starsi, ci w naszym wieku na pewno po tym spektaklu obudzą swoje wspomnienia, natomiast ci młodsi, którzy wchodzą w życie, wchodzą w dorosłość, może czasami się zastanowią, czy warto coś wyrzucić, co może być pamiątką, co może być właśnie takim wehikułem czasu. Ten spektakl to jest taki jeden wehikuł czasu naszych wspomnień zebranych w konstrukcję scenariusza i w finalnej prezentacji scenicznej.
1: Jak się też tworzy taki spektakl, który gdzieś niesie taką dawkę tego wehikułu czasu? Które momenty wybrać, żeby one zaistniały na scenie? Jak to się robi?
2: Tutaj ogromna zasługa naszej reżyserki Joasi Gerig. Myślę, że gdyby nie ona, ten spektakl nie wyglądałby tak. A że ten spektakl staje się wartościowy, to mieliśmy niejednokrotnie możliwość rozmowy po spektaklu i ludzie mówią, że wchodzą w te nasze wspomnienia. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, to Joasia nas tak poprowadziła, że myśmy praktycznie krok po kroku na zasadzie takiego uruchamiania wspomnień, czyli ja wspominam jakąś sytuację z życia, komuś coś się przypomina. Tak powstał scenariusz. Każdy z nas przywołał jakieś swoje wspomnienia. Oczywiście podobieństwo, zbieżność niektórych sytuacji jest duża, ale każdy z nas w podobnej sytuacji inaczej to przeżył i my staramy się to odzwierciedlić na scenie. Myślę, że każda sentencja każdego z nas, czyli aktorów, nawiązująca do tej czy innej sytuacji jest kompletnie inna, a jednak mimo wszystko to, co się dzieje w spektaklu, to łączy się w taką przepiękną, bardzo refleksyjną całość, która to refleksja wyłania się na samym końcu spektaklu. I jeżeli ktoś jest też z dużym progiem wrażliwości, to może się wzruszyć i to nas też napędza, bo to jest piękne, jak pobudzamy właśnie tą emocję.
1: Czy ten spektakl też ewoluował na przykład na przestrzeni go pokazywania?
2: Myślę, że jest w 99% ten szkielet scenariusza bardzo taki stały, natomiast on jest też żywy pod względem relacji z publicznością.
1: No właśnie.
2: My stanowimy w pewnym momencie jedno ciało, które współpracuje razem ze sobą. Mieliśmy takie sytuacje, że po spektaklu ludzie mówili, że widząc rekwizyty na naszym stole, chcieli podejść i powiedzieć, jakie mają wspomnienia, jakie mają skojarzenia, nie wiem, z krzyżykiem, z ramką na zdjęcie, z brzytwą, czy z jakimś jeszcze innym rekwizytem.
1: No właśnie tak mi się wydawało przy tym, co pan wcześniej powiedział, że właśnie to mogłoby być takim czynnikiem zapalnym do tego, żeby tych historii chciało się więcej jeszcze opowiedzieć na scenie, dorwanych właśnie od tej publiczności.
2: Kształt spektaklu jest w takim przysłowiowym ringu, więc wszyscy jesteśmy jak przy jednym stole, więc siadamy razem do tego stołu. Niemniej jednak aktorzy muszą wykonać swoją pracę, więc zapraszam do tego stołu pełnego wspomnień, do tego stołu pełnego zdarzeń, które każdy z nas przynosi, żeby wyruszyć w tą podróż po swoich zakamarkach właśnie wspomnień, przywołać sytuacje, być może z dzieciństwa, być może z rodziny, być może przeróżne historie się ujawniają właśnie po tym spektaklu, bo zawsze w tych przypadkach też będziemy rozmawiać z publicznością tak żeby móc też z publiczności dużo korzystać. Więc zapraszam bardzo serdecznie, jest to, śmiem twierdzić, że nie spektakl, tylko podróż do zakamarków wspomnień.
1: Kiedy te przeżycia, jeszcze raz przypomnijmy, możemy przeżyć?
2: 23 maja Włodawa, godzina 18 i 24 maja Ruda Huta, również godzina 18, przy czym w Rudzie Hucie mamy też taką małą niespodziankę, bo po spektaklu, po tym takim spotkaniu, też rozmowie z publicznością, będziemy mogli pójść do takiej kawiarenki z bliskimi, myśmy sobie to tak roboczo nazwali, więc jeżeli wybieracie się na ten spektakl, no to zapraszam z bliskimi, bo później będzie można siąść przy stole i być może ponieść się własnym wspomnieniom.
1: No więc nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić na to piękne wydarzenie i cofnąć się w czasie za pomocą tego wehikułu czasu.
2: Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na spektakl Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień latającego teatru Kantorowi, który odwiedza Was dzięki Teatr Polska.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Eliza Kudalska-Nowosad w dzisiejszym programie. Zapraszamy do stołu i nie tylko. To będzie przyjemność jedzenia, bycia razem ze sobą i bycia w bardzo przyjemnych okolicznościach, nie tylko natury. Zapraszam na spotkanie poświęcone festiwalowi Mikołaja Reja w Siennicy Różanej, kolejnej edycji, o którym dzisiaj więcej. Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Agnieszka Poźniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To było właściwie jasne, że kolejna edycja na fali tego, co działo się wcześniej, musi powstać.
1: Tak, tak. Tym bardziej, że od początku ten festiwal, już podczas pierwszej edycji wiedzieliśmy, że to będzie wydarzenie, które będzie cykliczne. I tym bardziej, że nadal jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone właśnie Mikołajowi Rejowi, co jest zaskakujące, bo ta postać naprawdę budzi bardzo pozytywne emocje. No, tym bardziej, że nazwisko bardzo pozytywne emocje. No, tym bardziej, że nazwisko Rej wszyscy kojarzą, wszyscy rozpoznają, więc jest to

0: i tych w teorii, czyli jeśli chodzi o dzieje polskich kulinariów, na pewno nie trzeba tłumaczyć tego osobom, które powracają co roku i już doskonale wiedzą, czym jest to wydarzenie i dlaczego tak świetnie sprawdza się właśnie w tym miejscu.
1: Tak, tak, tym bardziej, że te dwie edycje, pierwsza była taka ostrożna, bo przecieraliśmy szlaki, druga już była trochę bardziej odważna, natomiast pokazały, że ten festiwal ma taką moc nie tylko informowania o tym, czy przekazywania wiedzy i pokazywania tego dziedzictwa kulturowego, zarówno z zakresu literatury, czy też właśnie kulinariów, ale ten festiwal ma jeszcze jedną moc, ma taką moc właśnie gromadzenia ludzi przy wspólnym stole. Ten stół jest oczywiście taki trochę symboliczny, chociaż też nie do końca, bo faktycznie zapraszamy do wspólnej kolacji.
0: Będzie można wieczerzać.
1: Oczywiście i proszę mi wierzyć, że staramy się i na razie nam się to udaje, pomimo coraz większej publiczności, jednak karmić wszystkich, którzy do nas przychodzą. To właśnie ta moc sprawcza takiego tworzenia atmosfery, w której się przyjemnie wspólnie spędza czas. Nie ma tam takich tematów, które by powodowały kontrowersje. Jest to też przyjemne, piękne miejsce, bo Park Dworski w Sienicy Różanej jest naprawdę takim miejscem idyllicznym, więc wspólnie razem spędzamy czas w przyjemnych okolicznościach przyrody, w bardzo miłej atmosferze, ze świetnymi prowadzącymi, którzy potrafią w bardzo ciekawy sposób, interesujący, ale też zabawny, przekazać wiedzę, informacje, zaprezentować to dziedzictwo. Ponownie będzie z nami redaktor Łukasz Modelski, który jest po prostu genialnym specjalistą, szczególnie właśnie nie tylko od kulinariów, ale od tłumaczenia Reja z polskiego na nasze, bo chociaż to ojciec polskiej literatury i języka polskiego, to
0: dzisiaj trudno byłoby go zrozumieć.
1: Się, na dzień dzisiejszy jest to praktycznie język niedostępny dla współczesnych, a Łukasz Modelski świetnie będzie nam tą literaturę przybliżał, jednocześnie właśnie opowiadając o tym dziedzictwie kulinarnym, którego w literaturze, w pisarstwie Reja jest bardzo dużo. Oczywiście będzie Mikołaj Rej we własnej osobie, czyli potomek w prostej linii, który tak jak wielki poprzednik jest również pasjonatem kuchni i razem z nim będziemy gotować i to gotowanie odbędzie się w plenerze. Jego będzie wspierał Zbyszek Kmieć, natomiast cała trójka będzie nam bez przerwy podczas tych naszych spotkań kulinarnych nie tylko dzielić się tajnikami tych kulinariów, ale również przekazywać nam tą wiedzę o tradycję. Tak, tak, bo to są rzeczy, oczywiście z historii wszyscy coś tam słyszeliśmy, każdy musiał się nauczyć, bo to najczęściej polegało raczej na przymusie niż na przyjemności. Tymczasem to, w jaki sposób oni przekazują informacje o historii, tym bardziej, że Mikołaj Rej jest taką osobą urodzony w rodzinie właśnie z takimi tradycjami w zamku Montresor, który ma też bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe polskie. Wychowany w zasadzie wyrósł w tej tradycji i chociaż do 18 roku życia nie mówił ani słowa po polsku, nauczył się polskiego po tym, jak przyjechał do Krakowa, trochę przymuszony przez ojca, że powinien poznać dziedzictwo. Zakochał się w Krakowie, tutaj ostał, mówi świetnie po polsku i świetnie opowiada właśnie o tym, co było jego dzieciństwem, co towarzyszyło mu przez całe życie i to jest taka informacja z pierwszej ręki. To nie jest takie oczywiste, a ponieważ jest naprawdę świetnym opowiadaczem, bardzo wesołym, zabawnym, więc to jest wielka przyjemność słuchać tej opowieści i być może właśnie dlatego ta atmosfera taka, która tam się wytwarza, bardzo przyjazna, taka sympatyczna, taka sprzyjająca spędzaniu wspólnie czasu do tego stopnia, że bardzo często na zakończenie jest właśnie taka atmosfera błogości, która w zasadzie nawet powoduje, że
0: nie chcemy kończyć.
1: Nie chcę wracać się do domu, dokładnie. To też nie jest takie oczywiste, bo żyjemy w bardzo takich specyficznych czasach.
0: Szybkich.
1: Jesteśmy mocno podzieleni, szybko, tak. A my jednak tutaj hołdujemy właśnie zasadzie tego, powiem brzydko, slow, ale jest to bardzo modne określenie, modny termin. Tak, zastanowienia się, czerpania z życia, to wszystko, o czym mówił Rej, czyli właśnie kochać życie, czerpać z niego jak najwięcej, zastanawiać się nad nim, i tak spędzać właśnie w takim dobrostanie, który staramy się stworzyć.
0: I na to wszystko będą aż 3 dni, czyli też w takim duchu staropolskiej gościnności.
1: Tak, tak. Tutaj to nasz patron byłby zachwycony, bo on był znany z tego, że jak jechał gdzieś w gościnę, to siedział tak długo, aż opróżnił wszystkie spiżarnie i piwniczki szczególnie. Natomiast tak, zaprosimy Państwa na 3 dni. 3 dni, które są, każdy z nich jest specyficzny. W sobotę zaprosimy Państwa na degustację, na kolację komentowaną. Tutaj będziemy próbować ryb w różnej postaci, bo właśnie

0: Ryby są tematem przewodnim tegorocznej edycji. Łukasz Modelski wspólnie z paniami z kół gospodyń wiejskich zaprosi Państwa na przepyszne potrawy z epoki. Ja już znam przepisy, będą niespodzianki, ale też takie nie do końca. Natomiast będzie można popróbować tej właśnie kuchni staropolskiej, zobaczyć i poczuć, jak to smakowało, jak pachniało. Ona była dosyć specyficzna. I oczywiście Łukasz opowie też o tych tajnikach tej kuchni.
1: A do trawienia muzykę.
0: Tak. Na zakończenie zaprosimy na romantyczny wieczór, bo to będzie romantyczna kolacja i romantyczny wieczór. Duet Rudnik Komza. To dwoje muzyków, którzy na co dzień grają w orkiestrze Polskiego Radia, a stworzyli taki bardzo oryginalny duet. Duet smyczkowy i zaprezentują przepiękny repertuar, najpiękniejsze utwory, myślę, że takie do słuchania, do przeżywania. Koncert przy świecach, dlatego mówię, że romantyczny, zapraszamy serdecznie. Ten koncert w dworku, kolacja przed dworkiem, więc będzie to przyjemny czas, przyjemne okoliczności. Natomiast niedziela to piknik w gościnnych progach Mikołaja Reja. Rej zaprasza wszystkich, całe rodziny i dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów. Na pewno wszyscy coś tam dla siebie znajdą w tym programie. Poza tym będziemy rozgrywać pierwszy finał regionalny konkursu Polska Smakuje. To jest przedłużenie Bitwy Regionów, takiego bardzo znanego konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich. Natomiast poza tym zapraszają też wystawcy, będą stoiska kół gospodyń wiejskich, dla dzieci warsztaty, zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi. No i oczywiście gotowanie w plenerze. Tym razem zaprosi Mikołaj Rej, który będzie na żywo nam zdradzał różne tajniki, sekrety i swojej kuchni, i kuchni pałacowej w zamku, ku którym mieszkał. No i oczywiście będziemy to wspólnie degustować. Również nie zabraknie muzycznych elementów, a całość najpierw zakończy potańcówka z kapelą Fajerka. Świetni muzycy, którzy odkrywają dla nas na nowo ten repertuar ludowy Lubelszczyzny i tych naszych okolic. No i finałem będzie pokaz Teatru Pokoleń, który zaprezentuje komedię Zielony Ładunek. No a myślę, że ci, którzy zdecydują się zakończyć ten dzień razem z nami, będą bardzo zadowoleni, bo komedia naprawdę bardzo śmieszna.
1: Gościu, rozsiądź się wygodnie, zapraszają organizatorzy tegorocznego festiwalu Mikołaja Reja w Siennicy Różanej. Była z nami Agnieszka Poźniak.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Siennicy Różanej.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: 26-27 maja w Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Granicznej zostanie stworzona bardzo ważna dla młodych ludzi okazja do tego, by zastanowić się nad swoją przyszłością. To może być trudne, ale dzięki temu, co zostanie dostarczone w trakcie tego dwudniowego wydarzenia, to zadanie powinno dostarczyć takich wskazówek, podpowiedzi, jak rozwiązać, jak zastanowić się właśnie nad tym bardzo ważnym życiowym zagadnieniem. Mowa o targach edukacyjnych w Chełmie pod nazwą Zawodowe Horyzonty, otwórz drzwi do przyszłości, o których dzisiaj porozmawiamy z panią Agnieszką Walewską-Maksymiuk, dyrektorem Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm.
2: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, chciałabym z przyjemnością państwa zaprosić do udziału w targach edukacyjnych, o których tutaj już wspomniała pani redaktor. Jest to bardzo duże wydarzenie, po raz pierwszy tak duże w mieście Chełm, ponieważ ono będzie nie tylko zrzeszeniem wystawienniczym szkół zawodowych chełmskich, ale również znajdą się tam pracodawcy, znajdą się tam uczelnie wyższe i przede wszystkim będzie tam możliwość rozmowy w panelu eksperckim na różne trudne tematy, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy wchodzą na swoją drogę zawodową. I takich, którzy mają wybierać szkołę swojej przyszłości, szkołę średnią, jak również, którzy już będą wkraczali w nowy zawód, czyli którzy kończą szkołę i będą szukali pierwszej pracy. Dla nas bardzo ważne jest, ponieważ możemy tam zaprezentować nasze publiczne szkoły zawodowe i będzie tam zespół szkół technicznych imienia generała Zygmunta Bohusza Szyszko w Chełmie, zespół szkół ekonomicznych i mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie, zespół szkół gastronomicznych i hotelarskich imienia Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie, zespół szkół energetycznych i transportowych imienia księdza Stanisława Staszica w Chełmie oraz zespół szkół budowlanych i geodezyjnych imienia żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie. Wraz z zapleczem praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie. Co pokażą nasze szkoły? Pokażą, w jaki sposób zawód, który wybierają ósmoklasiści, przekłada się na praktyczne zajęcia. Będą tam symulacje jazdy na samochodach nauki jazdy. I również na naszym ciągniku zawodowym, który jest przy architekturze krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych. Będzie wystawiennictwo całego zaplecza Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, które prowadzi klasy o profilu hotelarskim i gastronomicznym, więc będą państwo mogli spróbować naszych wyrobów. Gorącej czekolady, waty, to jest taka atrakcja dla młodych ludzi, którzy przyjdą, jak również zobaczą, jak wygląda panel hotelarski, jak wygląda to w praktyce. Każda ze szkół będzie mogła pochwalić się swoimi osiągnięciami, tak jak mówimy o BCU, które działa przy Zespole Szkół Technicznych i które pokaże nam roboty, na których pracują ich uczniowie. Także mamy bardzo duży asortyment, zarówno jeżeli chodzi o szkoły z zakresu budowlanego, elektrycznego, wszystko to będzie można dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z nauczycielami i z uczniami, którzy będą promowali stanowiska, żeby dowiedzieć się, jak w danej szkole wyglądają te zajęcia, jaka jest w szkole atmosfera, do czego zachęcają i będzie można to zrobić twarzą w twarz.
1: Tutaj chyba uda się połączyć takie dwa walory, czyli też promocję edukacji, bo będą się także prezentowały uczelnie, czyli będzie wskazana ta dalsza ścieżka edukacyjna, również związana z zawodowym kształceniem, ale także taka realna pomoc młodzieży w próbie odpowiedzi sobie na pytanie, co dalej.
2: Tak. Oprócz właśnie naszych szkół zawodowych miejskich znajdzie się tam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Lubelska Akademia w SEI, Akademia Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej i Akademia Bielska. Te uczelnie będą miały swoje stanowiska o tym, żeby porozmawiać z młodymi ludźmi o realizowaniu swoich planów w przyszłości, ale również, żeby porozmawiać z doradcami zawodowymi, którzy tam się znajdą, o planowaniu swojej przyszłości, o celach, które wybieramy, o potrzebach, które chcemy realizować.
1: W Polsce przez wiele lat szkolnictwo zawodowe było traktowane po macoszemu. Skupiliśmy się na takim kształceniu ogólnym. Od wielu lat też już wiadomo, że trzeba zmierzać w tą stronę. W Polsce jest widoczny już odwrót od tego typowo ogólnego kształcenia właśnie w stronę powrotu. sportu do szkolnictwa zawodowego. Jak to wygląda w Chełmie i jak to się przekłada na zainteresowanie uczniów właśnie takich szkół?
2: Z tą samą myślą właśnie robimy te targi oraz promujemy szkolnictwo zawodowe, bo ogólnie realizowany jest taki projekt w tej chwili jakby w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Słyszymy również to w wypowiedziach prezydentów innych miast, że nawet planując liczbę miejsc dla uczniów szkół średnich, planują ją w przewadze dla szkolnictwa zawodowego, żeby też zachęcić i rozwijać tę dziedzinę. Dzieje się tak dlatego, że na rynku pracy coraz mniej mamy osób z wykształceniem zawodowym. Brakuje nam fachowców w niektórych dziedzinach, co się bardzo mocno przejawia na rynku i tam akurat jest deficyt i duże zainteresowanie dla przyszłych pracowników. Nasza oferta również kształtuje się w ten sposób, chociaż u nas jest 50% mniej więcej dla szkolnictwa ogólnego i 50% dla szkolnictwa zawodowego. Zachęcamy młodzież do korzystania z takiego rodzaju szkoły, ponieważ ta szkoła daje różne możliwości. Oczywiście przecież młodzież jak najbardziej idzie na studia po naszych technikach, a jednocześnie ma już jakieś ukierunkowanie. On może go zmienić, ale już ma zawód, który może wykonywać, jeżeli będzie chciał. Poza tym jest to też taki sprawdzian dla młodzieży, która ma wtedy praktyczną naukę zawodu, często staże zawodowe, jak odnajdywać się później w swojej przyszłości już jako młody pracownik. Więc jest to różnego rodzaju doświadczenie. Zachęcamy do tego młodzież, a która oczywiście uważa, że chce iść do liceum, też ma taką możliwość.
1: 26-27 maja w godzinach 9-15 w Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Granicznej 2A będzie można zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość, bo to właśnie tam będzie można otworzyć do niej drzwi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm.
2: Dziękuję i zapraszam Państwa serdecznie.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
1: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
0: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
2: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
3: It's really cool. We really like this city.
4: No, już się zrobi się cieplej.
5: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
6: No ale to chyba je nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
0: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie, katowickie, wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Równo dzisiaj słoneczko grzeje w całej Polsce od 23 do 27 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło, ale pojawią się też deszcze, a na południu możliwe nawet burze. W poniedziałek wracamy do bezdeszczowej pogody, ale w ogóle w przyszłym tygodniu będzie lekkie ochłodzenie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Ecotaxi Home. Wybierz najlepsze taxi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
18: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
19: Recepta na udany dzień?
20: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
19: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
21: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
22: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
23: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis 105-32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis 105-32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
1: I w terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
0: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
2: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
0: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lech, ja widzę w Krakowie i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy, powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Przed nami jedna z najcieplejszych nocy w tym roku jak dotąd, nawet 15 stopni, a jutro znowu bardzo ciepły dzień od 23 do 27, sporo słońca, ale także deszczowe chmury na południu, możliwe nawet burze. W poniedziałek znowu ciepło i znowu bez deszczu.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Radio Weekend.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku, od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
4: Bond.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
1: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
0: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
2: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nią zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzotkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów, chyba najsmaczniejsze na świecie, obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
0: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek. Zachód słońca dziś około 20:30. Jest szansa, żeby go zobaczyć, bo mamy bardzo pogodne niebo. Jutro dalej cieplutko, od 23 do 27 stopni i nadal pogodnie, ale jutro pojawią się już przelotne opady deszczu, a na południu Polski możliwe też burze.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama. Bonton.

0: Kryzys demograficzny zagraża przedszkolom, konkurują o dzieci. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Bibliotekarze będą dostarczać czytelnikom książki do domu. Taką usługę mają gdynianie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedszkola pustoszeją. Niż demograficzny sprawia, że przedszkola, by przetrwać, muszą walczyć o dzieci. W Łodzi miasto przygotowało 15 tysięcy miejsc. Ponad 700 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
1: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
0: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników Topru i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
2: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
3: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
2: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
3: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
2: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
0: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki. Przed nami bardzo ciepła noc, jedna z najcieplejszych chyba w tym roku jak dotąd, około 15 stopni. Jutro na termometrach od 23 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale przywędrują też deszczowe chmury, przyniosą trochę przelotnego deszczu. Miejscami może padać intensywnie. Na południu na przykład możliwe burze.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! W czerwcu 2013 roku hełmem wstrząsnęła wiadomość o zabójstwie emerytowanej nauczycielki historii. Kobieta została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Drzwi były zamknięte, sprawca zniknął bez śladu, a podejrzenia od początku prowadziły do jednej osoby. W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do tej mrocznej sprawy sprzed lat. Zabójca zadał 58-letniej Jadwidze kilka ciosów nożem, zamknął mieszkanie i zniknął. Głównym podejrzanym był syn zamordowanej. Tak relacjonowali zdarzenia dziennikarze Super Tygodnia Chełmskiego. Wiadomość o morderstwie w mieszkaniu na parterze bloku przy ulicy Piotra Skargi w Chełmie zmroziła mieszkańców spokojnego osiedla. W sobotę tuż po godzinie 10 zjechali się strażacy i ekipy policyjnych specjalistów. Zamknięto wejście do klatki schodowej. Bezsprzecznie mamy do czynienia z zabójstwem. Ofiara miała liczne rany kłute, poinformowała dziennikarzy prokurator Krystyna Bajkiewicz. Zamordowana kobieta była rozwiedziona, mieszkała z dorosłym synem. Jak mówili sąsiedzi, cierpiał na jakąś chorobę psychiczną. Często widywali go na skwerku przed blokiem. Kiedyś był normalnym chłopakiem, nawet studiował. Potem coś mu się z głową porobiło. Siedział na ławce z kubkiem czaju, palił papierosy i coś tam do siebie gadał. Opowiadała jedna z kobiet, a druga dodawała: często chodził też pod pomnik papieża. Tam się kładł albo siadał. I zawsze z tym kubkiem. Zdaniem mieszkańców sąsiedniego bloku nie wyglądał na agresywnego. Potrafił nawet kogoś przytulić serdecznie. On chyba bardzo pragnął miłości, mówią. Co innego twierdziła pani Ewa, która znała tę rodzinę bliżej. Jadwiga miała z nim poważne problemy. Bała się zasnąć, gdy był w domu i w złym nastroju. Potwierdzała to kolejna mieszkanka bloku. Pani Jadzia nie pozwalała Pawłowi palić w mieszkaniu. W zimie musiał chodzić do piwnicy, a w lecie na ławkę przed blokiem. W ubiegłym roku Paweł kupił sobie kilka kartonów papierosów i schował pod łóżkiem, a matka znalazła je i wyrzuciła. Wpadł wtedy w szał, zdemolował całe mieszkanie, pobił naczynia, a na koniec napisał na kartce wet za wet. Prokuratura początkowo nie ujawniała, kiedy doszło do morderstwa. Mężczyzna z bloku naprzeciwko widział Pawła wychodzącego z plecakiem w czwartek. Wyglądał jak zwykle. Nie rozglądał się, nie uciekał. Myślałem, że jedzie do ojca, bo raz mieszkał u niego, raz u matki. Sąsiadka przypominała sobie, że widziała panią Jadwigę w piątek. Co wydarzyło się potem? Córka zamordowanej nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Od siostry pani Jadwigi dowiedzieli się, że w sobotę rano córka nie mogła dodzwonić się do matki. Miały wybrać się do Sajczyc na rodzinne spotkanie w kolejną rocznicę śmierci matki pani Jadwigi. Czekała na nią cała rodzina. Z informacji dziennikarzy Super Tygodnia Chełmskiego wynikało, że zaniepokojona córka przyjechała do Chełma, lecz zastała zamknięte drzwi. Pożyczyła taboret i zajrzała przez okno do pokoju. Sąsiad próbował otworzyć okno, ale do środka dostali się dopiero strażacy. Pani Jadwiga leżała na podłodze, cała we krwi. Kto mógł jej coś takiego zrobić? Zastanawiał się znajomy zamordowanej. To była taka wspaniała kobieta. Nigdy nie mówiła zbyt wiele o swoich kłopotach, ale widzieliśmy, że cierpi. Pani Jadwiga była emerytowaną nauczycielką historii. Widziałem, że odwiedzały ją jakieś dziewczyny w białych bluzkach, może to jej uczennice, dodawał sąsiad. Śledczy od razu podejrzewali, że za zabójstwem stoi syn Jadwigi. Wszczęli poszukiwania. 8 czerwca Paweł zaatakował po raz kolejny. Mężczyźnie zarzucono, że na terenie dworca kolejowego Warszawa Zachodnia usiłował pozbawić życia obywatela Włoch. Posługując się nożem, próbował zadać mu cios w kark, stojąc za plecami pokrzywdzonego oraz uderzył go 3-krotnie w twarz i ręce, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obronną postawę pokrzywdzonego i interwencję funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Tak brzmiał fragment aktu oskarżenia.
Mężczyzna przyznał się, że zabił matkę, ale wypierał się tego, że ranił nożem 47-letniego Włocha. Jak twierdził, był wówczas w złym stanie psychicznym. Słyszał głosy, które kazały mu zabijać. Ostatecznie 33-letni hełmianin, który zabił swoją matkę, został uznany za niepoczytalnego. Mężczyzna trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach. Wojskowi chwalą zakup samolotów F-35, pierwsze trzy już w Polsce. Kto chce pracować na kolei, ma szansę zdobyć pracę na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. To wyniki pierwszego w tym sezonie pomiaru poziomu suszy w Polsce, mówi rolnik Marek Szuster.
1: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
0: Inny rolnik, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
2: One nie wydadzą takiego plonu już jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
0: Badania na temat suszy prowadzi Instytut Uprawy na Wożenia i gleboznawstwa w Puławach. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o dostawie pierwszych myśliwców F-35. Trzy nowoczesne maszyny wczoraj wieczorem wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 takie samoloty.
3: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
0: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 maszyn. Dostawy wszystkich zakończą się w 2029. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę znaleźć ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. W Barczewie na Warmii, mieście słynącym z wielkiego więzienia, rozpoczął się festiwal literacko-kryminalny. Nazywa się Czyjo Zina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i prawdziwymi tropicielami przestępstw. Sam tytuł festiwalu zapisano w Gwarze Warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt Warmii utworzony z połączonych czerwonych kropek. Dzisiaj było bardzo sucho, ale jutro może już popadać. Szczególnie na południu Polski deszcze mogą być intensywne, możliwe nawet burze. A temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 23 do 27 stopni. Poniedziałek też ciepły, powyżej 20 i znowu sucho nie powinno w poniedziałek padać. Ale w ogóle przyszły tydzień ma być trochę chłodniejszy.

0: reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
4: Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Bon